0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: sklepiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 FM. Tydzień w Trójmieście.
2: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie Państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
4: Audycja poradnicza.
2: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
3: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej. Natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty. To daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizję sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
2: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę Państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
3: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
2: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
3: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
2: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
3: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
2: Jak wyglądają te czwartki?
3: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie. Tam, gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo, że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
2: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
3: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona, ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć, te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób i mówię tak: słuchaj, rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
2: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
3: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
4: Audycja poradnicza.
1: Tydzień w Trójmieście.
2: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
5: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości

0: początku tych petentów było niewielu. Mieszkańcy musieli się po prostu przyzwyczaić do tych punktów. Niektórzy też o nich nie wiedzieli. No są też tacy, którzy myśleli, że jednak sprawa urzędowa wiąże się koniecznie z wizytą w urzędzie, że musi urzędnik tę czerwoną, dużą pieczęć przystawić. My staramy się przysunąć, przybliżyć te urzędy mieszkańcom.
1: Teraz punkty przy ulicach Tęczowej i Unruga są dostępne dłużej. W poniedziałki do godziny 18:00, dodaje Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni.
0: To reakcja na sygnały od mieszkańców. Wielu z nich mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16:00 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18:00 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
1: W punktach na Chważniewicz Linii i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała dwie osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku, to urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
2: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
1: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
3: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
1: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
4: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Rok temu w Gdańsku wszczepiono pierwszy implant ślimakowy dziecku i dokonał tego zespół specjalistów klinicznego oddziału otolaryngologii Szpitala Mikołaja Kopernika. To taki krok milowy, jeśli chodzi o pacjentów, którzy nie muszą już jeździć do innych miast w Polsce. Po prostu są zaopiekowani tutaj u nas na Pomorzu. I dzisiaj ze mną są fantastyczni goście. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
4: Pani Oliwia.
7: Dzień dobry.
4: Mama dziecka, które ma implant ślimakowy, oraz pan doktor habilitowany nauk medycznych Dmitrij Tretiakow, otolaryngolog. Witam serdecznie.
8: Witam wszystkich.
5: Ciekawe Trójmiasto.
4: Panie doktorze, no to jest chyba powód do dumy, prawda? Bo przypominam sobie te nasze pierwsze rozmowy i pierwsze spotkania, kiedy tak naprawdę to wszystko gdzieś tam się rodziło, powstawały te pomysły, a teraz pierwsi pacjenci...
8: No tak, problem i zapotrzebowanie było znane nam od dawien dawna i w Polsce generalnie to się robi już od ponad 30 lat. Natomiast województwo pomorskie było taką czarną plamką na mapie Polski, gdzie myśmy mieli świetny ośrodek rehabilitacji słuchu przy Polskim Związku Głuchych, natomiast nie mieliśmy ośrodka, który by leczył, wszczepiał różnego rodzaju implanty i idąc naprzeciwko oczekiwaniom pacjentów, postanowiliśmy, że musimy coś takiego mieć. Jesteśmy dużym województwem, mamy ludzi zdolnych do tego i powstał taki pomysł, że musimy mieć swoje. Zaczęliśmy w sumie od samych początków, stworzyliśmy poradnię audiologiczną, znaleźliśmy protetyka słuchu, audiologa, nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem diagnostyki wad słuchu dzieci i młodzieży przy Polskim Związku Głuchych, kierownikiem którego jest Dorota Szubstarska. Na początku

0: mało kto w nas wierzył.
1: Początki zawsze bywają trudne,
0: tak, ale nam się udało przekonać dyrekcję szpitala i spółki Kopernikus tym, że co to robimy, to jest rzeczywiście potrzebne. Udało się znaleźć specjalistów, które odpowiadają wszystkim kryteriom Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to nie jest takie proste, żeby po prostu chcieć i robić, tylko jest dużo takich kruczków, które musieliśmy przeskoczyć, ale sumarycznie nam się udało. Nawet czytając komentarze przy pierwszej naszej publikacji na trumiasto.pl, kiedy myśmy wszczepili pierwszy implant ślimakowy u dziecka, no to takie były trochę mało empatyczne w naszym kierunku, że my tutaj jeden zrobiliśmy i chwalimy, to jest jednorazowy sukces, ale codziennie staramy się udowodnić, że to nieprawda i coraz więcej pacjentów, którzy zdiagnozowani, wyleczeni i w trakcie rehabilitacji w tej chwili w naszym województwie nie muszą wyjeżdżać gdzieś tak poza granicę Trójmiasta, to ogromna ulga dla rodziców pod różnym względem i finansowym, i logistycznym. I te emocje, które widzimy ze strony rodziców i dzieci, ze strony starszych pacjentów, bo my implantujemy i dzieci, i osoby dorosłe, no to dla nas po prostu olbrzymim motywatorem, że to, co robimy, jest potrzebne, że to nie jest jakieś nasze widzimisię. I te efekty, które mamy, po prostu przekraczają wszystkie nasze oczekiwania i pozwalają nam myśleć już lata do przodu, gdzie się rozwijamy, w jakim kierunku idziemy i gdzie będziemy za kolejne 5 lat.
1: Ja wspomniałam o pacjentach z Pomorskiego, ale tak naprawdę pani Oliwia przyjechała do nas z
2: Barmińsko-Mazurskie, tak.
1: Właśnie. Jestem ciekawa, jak pani trafiła właśnie. Dlaczego pani zdecydowała się na taki wybór, że akurat Pomorze, że akurat ten zespół? Gdyby pani mogła się też z nami podzielić taką opinią, jak bardzo ten implant zmienił wasze życie.
2: My trafiliśmy w ogóle na początku do Kwidzynia. Tam wykonano badanie drugie POLI, żeby potwierdzić na pewno jeszcze to, że dziecko nie słyszy. Gdy zostało to potwierdzone, to tak naprawdę pani z Kwidzynia nam powiedziała o szpitalu w Kopernikusie, że tutaj jest wszczepienie implantu ślimakowego. My chcieliśmy najpierw jeszcze zobaczyć w sumie tam za Warszawą, ale stwierdziliśmy, że jednak podejmiemy decyzję, że wybierzemy tutaj w Gdańsku Kopernikus. Moim zdaniem to była cudowna decyzja i tak naprawdę najlepsza po prostu w życiu, bo tak naprawdę dając dziecko na operację, jest taki stres w głowie, że jednak musisz oddać swoje dziecko pod opiekę tak naprawdę nieznanego człowieka i po prostu mu zaufać. To jest bardzo ciężkie z kwestii po prostu rodzica. Ja pamiętam, że jak Polusie właśnie oddawałam na blok operacyjny, to jak już wyszłam po prostu zza drzwi, to był to dla mnie taki ogromny stres. Był płacz, no bo był. To jest bardzo stresująca sytuacja jednak i niecodzienna, ale na ten moment niczego nie żałuję. Jestem wdzięczna wręcz, po prostu, że miałam taką możliwość, że właśnie tak jak tutaj pan doktor powiedział, że nie trzeba jeździć za granicę, że jest taka możliwość w Polsce, że można dać dziecko po prostu do operacji i na wczepienie implantu ślimakowego, który odmieni tak naprawdę jej życie, bo będąc osobą głuchą, jesteś osobą, która nie słyszy żadnych dźwięków. Jest to osoba, która żyje w ciszy, a mieć możliwość podłączenia nawet samego procesora i to, że dziecko słyszy, to jest po prostu naprawdę cudowne, że dziecko może cię usłyszeć, że usłyszy twój głos. Może nie tak jak osoba, która słyszy normalnie na co dzień, ale zawsze to jest i tak duma, że tak powiem.
1: Tak, bo państwo jesteście tak naprawdę na początku drogi, ale tak, już są te pierwsze radości, prawda?
2: Tak, są pierwsze radości, ponieważ Pola miała wykonaną operację 29 października. Na początku nie było za dużych efektów, że ona słyszy. Nie było takich widocznych relacji, tak jak oczekuje rodzic, że jest podłączenie procesora i że o, dziecko już słyszy, już będzie rozumieć, co się tam do niego mówi. Tak to nie wygląda. Jest to długa ścieżka tak naprawdę i trzeba tak naprawdę oswoić swoje myśli, że trzeba dać czas temu dziecku, że trzeba jemu pomóc, a nie cały czas też na przykład tak jak ja miałam przez początki, że po prostu było mi ciężko na sercu, że czułam się ja winna za to, że ona nie słyszy. A to trzeba właśnie pogodzić, wziąć się po prostu w garść i działać, tak. Mhm. I teraz na ten moment Polka właśnie ma 2 latka jest naprawdę szczęśliwą dziewczynką, która tak naprawdę ostatnio była na zajęciach u pani Ani, u logopedy w ośrodku PZG w Gdańsku. I po pierwszych zajęciach ona wróciła do domu i pani Ania jej powiedziała raz papa, żeby się nauczyć, i Pola już zrozumiała. Jestem tak ogromnie wdzięczna, że ja widzę te efekty u niej, że widzę to, że ona słyszy. Widzę to, gdy nawet wołam ją w domu, mówię: Polusia, chodź, a Polusia idzie do mnie. I to jest dla mnie, dla rodziców to jest takie, że a powiem dziecku, chodź do mnie i to jest okej. A dla osoby takiej jak ja, która musiała to przeżyć i która musiała tak naprawdę pogodzić się z taką sytuacją, dla mnie nawet takie małe po prostu sukcesy są dla mnie czymś ogromnym po prostu. Jest to dla mnie coś wielkiego, że gdy ja powiem do mojej Polki, chodź Polusiu, ona do mnie przyjdzie. A początki też nie były łatwe, no bo przecież dziecko dopiero minęło ile tam, 4 miesiące, tak? Ona dopiero teraz zaczęła rozumieć tak naprawdę swoje imię i niektóre słowa, które ja do niej mówię. Jestem ogromnie wdzięczna za to bardzo, że
3: bardzo
2: tak jest.
3: Wzruszające to jest. Chciałam do pani Barbary się zwrócić, bo pani jest surdologopedką właśnie z tego zespołu, który tutaj współpracuje z Kopernikusem, bo tak naprawdę implant to jest początek drogi. Później po prostu to jest współpraca wielu specjalistów z dzieckiem, z rodzicem. To są audiolodzy, surdologopedzi, surdopedagodzy, inżynierowie kliniczni i tak dalej, prawda? No i w tym wszystkim między innymi surdologopeda. Jak idzie teraz właśnie ta praca na rzecz tych dzieci, które no są i mają taką szansę, żeby być znowu w świecie dźwięków?
4: Pola jest tutaj przykładem dziecka, które mimo głębokiej wady słuchu ma bardzo duże szanse na rozwój mowy. Już ta mowa się rozwija, tak jak mama tutaj opowiadała. I surdologopeda towarzyszy rodzicom i dziecku w zasadzie na każdym etapie, bo myśmy się jeszcze spotykali w momencie, kiedy Pola miała tylko aparaty słuchowe, prawda? Jeszcze była do podjęcia ta trudna decyzja o implancie. No ale państwo na szczęście skorzystali tutaj, czy sami podjęli decyzję i operacja tutaj pomyślnie się potoczyła i wszystko dobrze się skończyło ze strony właśnie operatorów. A dla mnie jako surdologopedy w ogóle jest bardzo ważne, że mogę pracować w zespole i że mam taką możliwość kontaktu. Jeżeli coś zauważę, że procesor mowy, no coś tam się dzieje, to mam taką możliwość kontaktu, mogę się skontaktować z inżynierem klinicznym, który ustawia procesor, mogę skontaktować się z lekarzem. Także to też daje takie, wydaje mi się, nam wszystkim poczucie bezpieczeństwa, że dziecko jest prowadzone nie przez jedną osobę, ale jest prowadzone przez zespół i tutaj, jeżeli coś się zadzieje, to można się po prostu do różnych osób o tą pomoc zwrócić, tak. Ale Pola jest na bardzo dobrej drodze, bo u niej, ona ma dopiero 2 latka, czyli w zasadzie dziecko słyszące w jej wieku też to niewiele mówi, prawda? Ale Pola jeszcze musiała pokonać, no, jakby ten czas niesłyszenia i musi się u niej rozwinąć rozumienie mowy, ale już się rozwija. Jak mama mówi, proszę ona o podejście, podchodzi, czyli rozumie, prawda? Naśladuje już mowę, potrafi powiedzieć papa. Czyli wszystko na to wskazuje, że rozwija się mowa artykulacyjno-dźwiękowa, że wszystkie te mechanizmy mowy po prostu ruszają i idzie to w dobrym kierunku, co oczywiście bardzo nas cieszy.
2: Tak naprawdę teraz, nawet siedząc w pociągu, mi to w ogóle nie przeszkadza, że ja muszę jechać z Polą, bo jadąc z nią czy do audiologa, czy na zajęcia, jestem tak ogromnie wdzięczna osobom, które po prostu zaopiekowały się Polą, że czuję, że mogę przyjechać i czuję się taka bardzo zaopiekowana. To jest dla mnie bardzo, bardzo fajne uczucie, że jadąc do osób, które tak naprawdę kiedyś były dla mnie obce, teraz czuję, że są dla mnie bardzo po prostu bliskie, bo czuję, że mnie wspierają w tym etapie po prostu całym.
3: To jak często pani dojeżdża do Gdańska?
2: No raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu się zdarza, że jeździmy, bo tak. Tutaj jednak to jest proces, który no nie można ominąć. Tutaj trzeba jeździć na zajęcia i trzeba być w tym bardzo regularny. Trzeba słuchać przede wszystkim bardzo to, co mówią specjaliści, żeby ta droga była łatwiejsza.
3: Pola dostała tę szansę i już jest zaopiekowana. A jakie są jeszcze plany na ten 2026 rok, panie doktorze?
0: Generalnie dzięki finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia mamy nieograniczony kontrakt na implanty ślimakowe dla dzieci. To pozwala nam organizować relatywnie szybką ścieżkę rekrutacji takiego dziecka, diagnostyki, możliwości przyjęcia na oddział w każdej chwili. Potem implantacji już od razu praktycznie po zakończeniu procesu kwalifikacyjnego.
3: To jest chyba bardzo fajne, że panie terapeutki jesteście w stanie i macie taką możliwość, żeby uczestniczyć podczas wszczepiania i móc się jakby z bliska przejrzeć temu całemu etapowi, prawda?
4: To było piękne przeżycie. Mogłyśmy uczestniczyć w operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Bardzo nam to pokazało, ile osób jest zaangażowanych, bo tam nie tylko lekarz, ale w ogóle anestezjolodzy, cały zespół, także mama Poli niektóre osoby zna i zobaczyła, ale generalnie to jest jeszcze bardzo dużo innych osób, które po prostu uczestniczą w tej operacji, czyli też jakby przyczyniają się do rozwoju mowy Poli.
3: Chyba czarną kropkę, tak jak doktor powiedział na mapie tutaj północy, udało się już, prawda, tak ładnie wypełnić kolorem po prostu. Już zauważają, że coś się zmieniło? Inni dostrzegają te zmiany?
0: Na pewno. I dostrzegają nie tylko rodzice, ale też profesjonaliści. I teraz jadąc na konferencję laryngologiczną, już słyszymy opinie, że widzieli naszych pacjentów, mają dobre wyniki i jakby to budzi zaufanie w kierunku naszego ośrodka, że to, co robimy dobrze. Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić jeden z największych, najpotężniejszych centrum w Niemczech, w mieście Freiburg, gdzie robią tam ponad 1000 implantów rocznie. To, co na tą chwilę robimy, to już jest ogromny kawał roboty i dobrej roboty, tak? To, co robimy tutaj, nie mamy żadnego wstydu i skrępowania, więc robimy to dobrze.
3: Sami państwo się ciągle doszkalacie, no bo to jest taka dziedzina, w której trudno utknąć w miejscu. Sami szkolicie, bo wiem, że chyba jakoś jesienią nam się szykuje pierwsza taka poważna konferencja poświęcona właśnie temu tematowi, prawda?
4: 7 listopada jest konferencja dotycząca implantacji na Pomorzu,
0: gdzie przedstawimy swoje wstępne wyniki, nagłośnimy problem głuchoty i niedosłuchu w naszym regionie.
3: Bardzo państwu dziękuję za to spotkanie, za ten poświęcony czas. Pani Barbara Bednarska, surdologopedka, pani Oliwia, otolaryngolog, Dmitrij Tretiakow. Wszystkiego dobrego dla Poli, dla mamy.
2: Dziękujemy bardzo.
5: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
3: Wartości gdańskie, w tym solidarność, równość, między innymi tymi tematami zainteresował się Miejski Teatr Miniatura i dzięki temu powstały i nadal powstają przedstawienia adresowane do gdańskich rodzin, inspirowane prawdziwymi, lokalnymi wydarzeniami. Zaproszę państwa na scenę teatru, by porozmawiać o tym projekcie i o aktualnym repertuarze. Lokalności nie zabraknie, a to za sprawą wydarzeń kulturalnych i dzięki spacerom po Gdańsku w towarzystwie naszych słuchaczy, którzy sprawdzają swoją wiedzę w radiowym quizie. Edyta Stańczyk, teraz zapraszam do Teatru Miniatura.
5: Co jest grane w Trójmieście?
6: W partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności zrealizowaliśmy spektakl na podstawie książki Michała Rusinka Bibuła w Tarczanie. Ja byłem reżyserem tego spektaklu i premierę miał on właśnie w ECS-ie w ramach obchodów sierpnia gdańskiego. I jest to spektakl dla dzieci, myśmy chyba...
3: 8+.
6: 8+, tak. Który mówi o historii Solidarności, o zmianach ustrojowych w Polsce, a jednocześnie opowiada historię osobistą. No u nas to nie jest Michał Rusinek, bo Michał Rusinek książkę pisał o sobie, a myśmy napisali taką dość ogólną, osobistą historię chłopca, który dorasta w tych czasach i obserwuje ze swojej perspektywy te przemiany polityczne i to, co się na ulicach dzieje. Te czołgi, które tam wjeżdżają i tych rodziców, którzy jakieś dziwne, tajemnicze wykonują działania, drukują coś i gdzieś tam chowają w tapczanie jakieś tajemnicze gazetki. No i spektakl został bardzo dobrze przyjęty. On ma też taką kameralną dość formę. Graliśmy go najpierw w ECS-ie, teraz gramy u nas w teatrze. No i mamy taki plan na niego, żeby z tym spektaklem wjechać do klas. I planujemy w maju albo w czerwcu, chyba w czerwcu, zrobić taki set grań, też połączonych z działaniami edukacyjnymi w gdańskich szkołach. Czyli będziemy jechać do klasy, a ja trochę mogę zrazić, bo spektakl ma taką formę, że to jest taka skrzynia na początku.
3: Taka mobilna miniatura to będzie.
6: Trochę mobilna miniatura. I z tej skrzyni wyłażą stoczniowcy, którzy do Brytyni wleźli w 89, gdzieś tam zabłądzili w czasoprzestrzeni i po tych latach wychodzą i widzą, w jakiej rzeczywistości się obudzili i konfrontują ją z tym, co dzieci, widzowie mówią o rzeczywistości teraz. I zaczynają się zastanawiać, czy teraz jest lepiej, czy gorzej niż było.
3: Mm-hmm. Spektakl cieszy się bardzo dużym powodzeniem i nie tylko tutaj dzieci są zachwycone, ale również rodzice, bo to jest to trochę taka sentymentalna podróż dla rodziców do tych czasów PRL-u, więc też można na czymś oko zawiesić i przypomnieć sobie jakieś obrazy czy historie.
1: Czyli tak pokoleniowo po prostu.
3: Tak, no, tak, tak. Myślę, że cała rodzina wychodzi zadowolona.
1: Bardzo fajny pomysł. Czyli od czerwca ponownie jesteście w szkołach mobilnie. A jaki repertuar na ten nowy rok właśnie? Co będzie się działo na scenie, edukacyjnie?
6: To planowane premiery. Pierwsza to jest spektakl, o którym wspomniała już Dorota, czyli Rok znaczy skała, reżyserowany przez Alicję Morawską-Rubczak dla najnajów, o dinozaurach, o roku, czyli o rock'n'rollu i o stereotypach. Trzech bohaterów, dinozaury, Diplodok, T-Rex i Mikroraptor i każdy z nich łączy się z jakimś rodzajem skojarzenia, czyli jak T-Rex to musi być drapieżny potwór, który żądny krwi ściga mniejszych. No u nas nasze dinozaury są dinozaurami na opak. Alicja Morawska-Rubczak stara się pokazać w spektaklu, że dinozaur T-Rex może być łagodny, a Diplodok nie musi być milusi do przytulania. Tekst napisała Malina Prześluga.
3: Scenografię Barbara Małewska zrobiła.
6: Tak. Mhm. I scenografia Basi Małeckiej to jest taki stały duet takich naszych najnajowych specjalistów. Specjalistek. Następną premierą w marcu, 28 marca na Dzień Teatru planujemy, będzie spektakl Kiedy tata zamienił się w krzak. I to jest spektakl wyreżyserowany będzie przez Tomasza Maślonkowskiego ze scenografią Michała Dracza. To jest spektakl o migracji z perspektywy dziecka. To jest historia tego, że tata zamienił się w krzak, bo musiał się kamuflować. I mała dziewczynka o imieniu Toda musi wykonać samotnie podróż z jednego kraju do drugiego kraju, gdzie jest jej mama, która tam na nią czeka. No, temat jest poważny i aktualny, ale z drugiej strony perspektywa dziecka zamienia tę podróż w jakiś rodzaj przygody, w jakiejś fascynującej podróży, którą ta dziewczynka odbywa, bez do końca świadomości, w jak poważnej sytuacji się znalazła. De facto. Więc z jednej strony jest to zabawna historia opisana oczami dziecka, a z drugiej strony no, daje sporo do myślenia o tym, w jakich czasach żyjemy. No. Bardzo ciekawie pokazany jest w książce, na podstawie której będzie spektakl zrealizowany, konieczność zaadaptowania się do nowych warunków. Tam autorka stwarza taki rodzaj języka, który jest z jednej strony zrozumiały, ale z drugiej strony bardzo inny. I na przykład ta dziewczynka, żeby być zrozumiana przez to nowe otoczenie w tym innym kraju, w którym się znalazła, zanim tą mamę znajdzie, rezygnuje ze swojego imienia, bo jest tak trudne do wymówienia dla innych, że ona postanawia nazwać się inaczej, żeby ułatwić im nawiązanie kontaktu ze sobą. No i dużo takich bardzo właśnie smakowitych szczegółów.
1: A to się też dzieje w realu, prawda? Takie rzeczy mają miejsce po prostu.
6: No tak, no my obecnie no to chyba wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Jesteśmy krajem pierwszej potrzeby dla naszych sąsiadów w potrzebie. Następną premierą będzie, i to jest właśnie tytuł, który pojawił się niedawno, Małe Książę. Klasyk gatunku w nowej odsłonie. Mi się osobiście bardzo podoba ta literatura, natomiast mam wrażenie, że ona jest bardzo patetyczna i my spróbujemy te myśli, które autor 100 lat temu starał się przekazać, wypowiadać słowami trochę bardziej adekwatnymi do teraźniejszości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest historia z jednej strony trochę, ona jest o samotności, ale z drugiej strony to jest historia, która daje dużo też nadziei, bo ona mówi o tym, że jest tak, takie są ryzyka, co pokazuje na przykładzie tych wszystkich samotnych ludzi na samotnych planetach w kosmosie, które Mały Książę odwiedza, ale zawsze można to zrobić inaczej i wartości są takie, najważniejsze najważniejsze jest to, czego oczy nie widzą często. No nie dajmy się zwieść pozorom. Czasem więcej jest może serca niż mózgu jest potrzebne w życiu. Jest taka to literatura uwrażliwiająca i no tak, i będziemy mówić o tych rozbitkach, o tych osobach, które on spotyka i o tym, jak pokazuje im, jaka jest alternatywa dla tych ich różnych obsesji. No, mamy tam przecież pijaka, króla, który za wszelką cenę chce rządzić. Chce rządzić gwiazdami, może nie może. Stara się takie rozkazy wydawać, żeby te gwiazdy i tak go słuchały, albo przynajmniej tak, żeby mu się wydawało, że go słuchają. Więc Mały Książę. No i ostatnią premierą sezonu będzie kolejna z koprodukcji z ECS-em. Bibuła w tapczanie, o której powiedziałem, była początkiem i jest częścią takiej trylogii, którą mamy zamiar budować, Wartości Gdańskich. Bibuła w tapczanie mówi o Solidarności, tej z dużej i tej z małej litery, czyli i o powstaniu tego związku zawodowego, albo raczej ruchu społecznego, ale też o solidarności międzyludzkiej, czyli właśnie o tej wartości, czyli o tym, że razem możemy więcej, o tym, że czasem w kupie siła. Drugą wartością gdańską jest równość i planujemy realizację spektaklu na podstawie tekstu, którego jeszcze nie ma, więc jeszcze nie wiemy, co to będzie, który pisze Sylwia Hutnik, czyli specjalistka od równości. I coś słyszałem, to tak tutaj uchylę rąbkę, ale nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo to są tak zwane plotki miejskie. Coś słyszałem, że ten tekst ma się nazywać Dżinsy na koloryferze, ale nie wiem, czy tak będzie. I podejrzewam, że znowu będziemy w tych latach 80. i w tych realiach perelowskich gdzieś tam mówić o równości. Spektakl mam zamiar wyreżyserować też ja. Scenografię do niego w jakiejś konwencji takiej komiksowej, jak sobie powiedzieliśmy, zrealizuje Magda Danaj.
1: To takie ciekawe wyzwania, powiedziałabym, nie? No bo nie tylko jesteśmy w literaturze, ale też wychodzimy i mierzymy się ze współczesną historią. To też jest bardzo ciekawe.
6: Tak, staram się nie nudzić.
5: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Zaczęliśmy gdzieś tam między słowami wstępnie rozmawiać o miejscu, w którym jesteście. No uroczym notabene, pięknym, ale mającym już swoje lata. Właśnie jak tam się odnajdujecie? Czy już nie jest za ciasno, jak sobie radzicie w tej przestrzeni?
6: No ciasno jest, natomiast tutaj specjalnych perspektyw na rozdmuchanie budynku Teatru Miniatura nie ma, natomiast nie jest to chyba największy problem, chociaż też parę pomysłów mamy. Większy problem jest to, że teatr jest niedostępny, niedostępny w sensie dostępności architektonicznej, gdyż o taką dostępność niearchitektoniczną, jak możemy, to zabiegamy. Czyli staramy się o to, żeby w razie potrzeby zapewnić audiodeskrypcję do spektakli, posiadamy szereg jakichś tam udogodnień w stylu pętli indukcyjnej.
4: Też tłumacza języka migowego.
6: Tak, często też korzystamy z pomocy tłumacza migowego, etc. Mamy specjalną koordynatorkę do spraw dostępności, Patrycję Telesińską, która uczestniczy w szkoleniach, sprawdza, czy nasze wszystkie działania są adekwatne z tym, co teraz, jak to wszystko teraz powinno wyglądać, czy nasza strona internetowa jest odpowiednio skonstruowana, czy komunikaty, które wydajemy, są dostatecznie czytelne. No, ale architektury nie
4: oszukamy.
1: No nie oszukacie. Z którego roku ten budynek jest? On już ma trochę.
6: Budynek jest z lat 20.
1: No właśnie.
6: Remont, taki realny remont przeszedł w 85 roku. Potem miała miejsce jeszcze jedna jakaś tam adaptacja, rozbudowanie balkonu teatralnego, jakiś remont foyer. Natomiast no, tam jest szereg rozwiązań, które są totalnie nieadekwatne do Teatru Młodego Widza. No i niestety architektonicznie jesteśmy w średniowieczu. My nie mamy na scenie układu amfiteatralnego, więc widzowie sobie po prostu zasłaniają. Okno sceny jest za wysoko. Między oknem sceny a kieszeniami mamy jakąś przepaść, czyli aktorzy w ciemności wchodzący na scenę muszą pokonać cztery schodki, żeby wejść w rolę.
1: Jeszcze są wprawieni chyba po omacku.
6: Tak, mamy jeden schodek, który nazywa się schodek Misi, czyli Hanny Miśkiewicz, która kiedyś wywinęła jakiegoś spektakularnego orła z tego schodka. Na szczęście nic się nie stało, natomiast takich kwiatków jest bardzo dużo. Tak samo jak przestrzeń biurowa, szkoła, która też wymaga poszerzenia i tam mamy pomysły na to, jak to zrobić. Brakuje nam przestrzeni dla działań edukacyjnych. Jest ciasno, natomiast dla skali instytucji, jeżeli my nie mielibyśmy się rozszerzać ludzko, no to myślę, że jesteśmy się w stanie w tej bryle pomieścić i odnaleźć. Natomiast to wymaga radykalnych, no nie ma windy chociażby, czyli czy przestrzeń sali kameralnej, czy przestrzeń, wszystkie przestrzenie biurowe, no są de facto totalnie niedostępne dla osoby na wózku inwalidzkim, no stanowi to jakiś ten problem. Prowadziliśmy jakąś grupę integracyjną, gdzie młodzież i osoby z niepełnosprawnościami i intelektualnymi, i fizycznymi wspólnie budowały spektakl. No i część tych prób odbywała się na przykład na pierwszym piętrze, no i chłopak, który jeździł na wózku inwalidzkim, był wnoszony przez kolegów na to pierwsze piętro. No tak nie powinno być, krótko mówiąc. My od dobrych kilku lat zabiegamy o modernizację. Też no, wiemy, że miasto organizator nam sprzyja i tą naszą modernizację gdzieś tam też tyle, co może, to nam pomaga. Jesteśmy w tym momencie na etapie takim, że po tym, jak zgromadziliśmy wielki stos dokumentów projektowych, łącznie z tym, że zrobiliśmy plan funkcjonalno-użytkowy, udało nam się znaleźć inwestora zastępczego i mamy nadzieję w pierwszym albo drugim kwartale tego roku ogłosić przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową. No i to już jest taki realny krok na drodze do tego, żeby coś się zaczęło dziać. Natomiast proszę za nas trzymać kciuki, bo wiemy, że te kłody pod nogi pojawiają się z jakichś nieoczekiwanych stron w różnych momentach. My jesteśmy częścią tkanki miejskiej, jesteśmy połączeni z... Mamy sąsiadów, mamy różne rodzaje własności tego gruntu i obiektu, w którym teatr się znajduje. No jest to bardzo po prostu skomplikowany i długotrwały proces. No trzymajmy kciuki, liczmy na to, że to będzie szło do przodu i że za parę lat...
1: Uda się w
6: końcu. Coś się w końcu uda.
1: Tak, chociaż tak. Pojawi się winda. Tak. Bardzo kibicuję. Trzymam kciuki, żeby te marzenia noworoczne się ziściły.
7: Tak, jeśli jeszcze mogę, to nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej inicjatywie, o Akademii Miniatury, którą prowadzimy właściwie przez cały rok dla naszych młodych widzów. To są zajęcia z aktorami i z pedagogami teatru dla różnych grup wiekowych. Mamy aż 4 grupy wiekowe i uczestnicy tych warsztatów przez cały rok pracują, ćwiczą, śpiewają i na koniec roku wystawiają taki szkic teatralny. I to są zajęcia, które cieszą się też od wielu lat zainteresowaniem uczestników i przyznam szczerze, że właściwie po ogłoszeniu naboru listy są pełne.
1: Pani Dorota Barczak-Perfikowska, rzeczniczka Teatru Miniatura oraz dyrektor tegoż teatru, pan Michał Derlatka. Dziękuję pięknie.
7: Dziękujemy również.
6: Dziękujemy. Do widzenia.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście. Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka już czeka z radiowymi gadżetami. W takim razie rozpoczynamy nasz radiowy quiz.
8: Ja się nazywam Monika Tarka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejny quiz o Gdańsku. Mam nadzieję, że znów dowiemy się czegoś ciekawego, no bo Państwo już dzwonią i mówią, że dużo rzeczy dowiadują się o swoim mieście i że czasami pytania są dosyć trudne, ale ja myślę, że to dobrze, bo takie pytania mobilizują do tego, żeby bardziej przyjrzeć się historii swojego miasta. No i mam nadzieję, że tak zrobi dzisiaj kolejny uczestnik naszego quizu, czyli pan Grzegorz, którego witam serdecznie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Pani Moniko, może tak na początek proponuję, żebyśmy przeszli sobie na te...
8: A no to ja z przyjemnością, oczywiście, Grzegorzu. Nie ma problemu, będzie nam się przyjemniej rozmawiało. Grzegorzu, czy ty jesteś z dziada pradziada w Gdańsku, czy może od niedawna? Jak to u ciebie wygląda?
9: Z dziada pradziada. Bardziej z babci chyba nawet, nie z dziadka, ale tak, z dziada pradziada. Taki prawdziwy z Gdańska.
8: Rozumiem, czyli domyślam się, że Gdańsk znasz dobrze, bo od małego biegałeś uliczkami Gdańska.
9: Tak, starałem się.
8: Czy poznawałeś też trochę historię swojego miasta, czy ona cię interesuje?
9: Oczywiście, jak najbardziej.
8: No to nie dziwię się, że chcesz się sprawdzić właśnie w tym quizie. Nie tylko się sprawdzisz, ale też możesz wygrać gadżety radia. To taka dodatkowa zachęta, mam nadzieję. To co, zaczynamy chyba, prawda?
9: Tak jest, jestem gotowy.
8: Pierwsze pytanie dla ciebie dzisiaj brzmi, jaki tytuł nosiła pierwsza gdańska gazeta wydawana w języku polskim? Czy to była Gazeta Gdańska, czy Informator Gdański, czy może Słowo Pomorskie?
9: Gazeta Gdańska.
8: Tak,
9: na pewno Gazeta Gdańska.
8: Tak, Gazeta Gdańska, no ty nie możesz tego pamiętać, ale rozumiem, że znasz z historii.
9: Tak,
8: oczywiście, że tak. Brawo, pierwsze koty za płoty, no to czas na drugie pytanie. To chyba proste pytanie. Która dzielnica gdańska jest najmniejsza? Czy Przymorze, czy Rudniki, czy Olszynka?
9: Rudniki.
8: No jasne, oczywiście, że Rudniki. To tutaj nie miałam wątpliwości, że sobie poradzisz. No to czas teraz na trzecie pytanie. Jak nazywa się znany gdański zespół wokalno-instrumentalny, który specjalizuje się w wykonywaniu utworów epok dawnych? Czy to jest grupa Mozarta, czy Baroque Company, czy Capella Gedanensis?
9: Odpowiedź C, kapela. Sam fanem nie jestem, ale moja koleżanka, przyjaciółka słucha tego codziennie.
8: Tak, oczywiście, że tak. Warto się zapoznać rzeczywiście chyba z ich twórczością. Ja przyznam ci się szczerze, że też nie za bardzo ją znam, więc przygotowując to pytanie, zaczęłam sobie odsłuchiwać, co tam oni grają i muszę ci powiedzieć, że to wciąga. Czwarte pytanie teraz przed nami. 2025 rok to święto gdańskich biegaczy, maraton, a moje pytanie brzmi, gdzie znajduje się start i meta tej imprezy? Czy na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk, czy na Molo, czy przy falochronie zachodnim?
9: Tutaj na pewno to jest Arena Gdańsk.
8: Tak, oczywiście to jest Arena Gdańsk. Też biegasz?
9: Biegam, tak, właśnie dla stąd wiem, że to na pewno jest stąd.
8: Ale brałeś udział kiedyś w tym maratonie, albo masz zamiar wziąć udział?
9: Nie, brałem udział już dwa razy, tak więc no, może szybkim biegaczem nie jestem, ale... Tak,
8: ale udało ci się cały dystans przebiec?
9: No, udało mi się, powiem, jest to na końcu bardzo dużo wody musiałem wypić, ale tak, udało mi się.
8: No to gratulacje.
9: Dziękuję bardzo. No, miejsce z tysiąc któreś, ale udało się.
8: Słuchaj, nasz bieg przez ten nasz quiz też powoli dobiega końca. Zbliżamy się do mety. Na razie w znakomitym stylu biegniesz, Grzegorzu, więc oby tak dalej. No to czas na piąte i ostatnie dzisiaj pytanie. W którym roku powstał rezerwat przyrody Ptasi Raj na Wyspie Sobieszewskiej? Czy w 1970 roku, czy w 1959, czy w 1963?
9: W 1959, w tym samym, co urodzona moja mama.
8: Ach, tak, brawo! 5 na 5, po prostu rewelacja, no, szapoba.
9: Dziękuję bardzo, dziękuję.
8: Wspaniale. Nie tylko się wspaniale sprawdziłeś, ale też zdobywasz oczywiście gadżety radia. A wracając jeszcze do tego rezerwatu, czy ty tam byłeś kiedyś w tym rezerwacie?
9: Byłem.
8: Chodziłeś?
9: Byłem, tam jest super i polecam wszystkim, jeżeli ktoś nie jest z Gdańska, polecam wszystkim, tam jest super ścieżka, taka dydaktyczna, tak więc tam są tablice takie, z których można różne informacje dostać, co,
8: tak,
9: co
8: i ta ścieżka
9: polecam dla dzieci.
8: Ta ścieżka właśnie nie jest taka długa, bo ona ma 6 kilometrów, też oczywiście całej nie trzeba przejść, ale wydaje mi się, że ten dystans 6 kilometrów to jest taki spacerek na 2-3 godziny właśnie z rodzinką, z dziećmi, zwłaszcza w od kwietnia do października tam polecają, żeby odwiedzać to miejsce wiosną i jesienią podczas przelotów ptaków. Tam jest wiele gatunków ptaków, które tylko na chwilę się w ogóle w tym miejscu pojawiają. I tam też wiem, że też fotografowie ptaków z całego kraju w ogóle przyjeżdżają tam, żeby zaobserwować jakiś tam gatunek migrujący. Także rzeczywiście miejsce wyjątkowe, więc polecamy spacerek w tym rejonie. No, jeszcze raz gratulacje, Grzegorzu.
9: Bardzo dziękuję.
8: Miło się było usłyszeć, bo zawsze miło poznawać jest słuchaczy radia.
9: Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym quizie.
8: Pozdrawiam cię gorąco w takim razie. Jeszcze raz gratuluję. No i oczywiście zapraszam słuchaczy radia do słuchania radia i do posłuchania i sprawdzenia się w kolejnym quizie o Gdańsku.
5: Audycja rozrywkowa.
8: Pan Grzegorz dzisiaj sprawdził swoją wiedzę o Gdańsku, a ja zapraszam również Państwa do naszej wspaniałej zabawy. Monika zapewni dobrą atmosferę i ciekawe gadżety radiowe. Edyta Stańczyk, zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście? Ciekawe Trójmiasto.
1: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka NCK-u. Witam panie bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
1: No tak, Ratusz Staromiejski czy Centrum Świętego Jana to są takie dwie przestrzenie, w którym realizowane są różne interesujące imprezy. Natomiast z wiosną wychodzicie też na zewnątrz.
11: Chcemy, ponieważ widzimy też, że nasze instytucje są oczywiście w centrum miasta i chcemy te tereny, które są wokół ratusza i wokół Centrum Świętego Jana również przeznaczyć na działalność artystyczną, ale nie tylko. Chcemy po prostu, żeby się można tam było spotykać, przychodzić, siedzieć na leżakach, czasami z uwagi na słońce się skryć, a czasami z uwagi na hałas, który mamy w centrum Gdańska i chcemy te tereny nazwane przez nas zieloną falą czy przestrzeniami wytchnieniowymi właśnie udostępnić wszystkim, którzy potrzebują takich przestrzeni. Czy to mieszkańcy, mieszkanki, czy to turyści i turystki.
1: To gdzie będą te przestrzenie? Czy tam gdzieś blisko?
11: Tak, one są dokładnie przy naszych budynkach. Jesteśmy właścicielami tych przestrzeni. One okalają po prostu Centrum Świętego Jana wraz z zaułkiem Cappio, a przy Ratuszu Staromiejskim dzielimy tę wspólną przestrzeń wraz z Uniwersytetem Gdańskim.
1: Pięknie. To od kiedy będziemy mogli korzystać z tych przestrzeni? W jakich godzinach?
12: Zaczynamy od maja. Mamy nadzieję, że do września, jeżeli pogoda pomoże, to pewnie dłużej. I właściwie to będą takie przestrzenie, które mają być przyjemne, ale też które chcemy troszeczkę animować. Myślę, że to jest ważne.
11: Tak, chcemy też udostępnić naszym partnerom, chociażby z sieci Radunia Kultury, czy wszystkim innym, z którymi współpracujemy, nieotwarty mikrofon, tak jak jest w innych parkach w Europie, ale na pewno miejsce spotkań. Wiemy z doświadczenia, wiemy z rozmów z naszymi partnerami, że takie miejsce jest potrzebne.
1: Czyli poza tym, co sami będziecie kreować i wymyślać, jakby dajecie przestrzeń innym instytucjom.
11: Tak, bo nie chcemy przestawiać programu z tego, co się będzie i tak działo wewnątrz, na zewnątrz. To nie ma być jakiś równoległy program, tylko pewne aktywności, które wydają nam się, czy tematycznie, czy w formie, idealnie nadające się na tereny zielone, to chcemy tam realizować, ale to nie oznacza, że innym nie będziemy dawać również tego miejsca, ale czasami po prostu to będzie dzień bez niczego, bo też mamy takie poczucie, że nie zawsze musimy animować publiczność, nie zawsze musimy organizować program. Czasami to wystarczy dać po prostu przestrzeń do bycia.
1: No właśnie, przestrzeń wytchnieniowa w końcu, nie? Prawda? Także czasami faktycznie potrzeba nam tego, żeby sobie usiąść, posłuchać śpiewu ptaków, pooddychać swobodnie i się zrelaksować. Także cudownie. A jak dbacie o te przestrzenie? W sensie takim macie swoich ogrodników, jakieś plany na to, jak one miałyby być zaaranżowane? Bo dzisiaj bardzo dużo mówi się o tym i jeśli chodzi o Zielony Gdańsk na przykład, nawet w ramach budżetów obywatelskich robi się różne inwestycje, sadzi się krzewa, które są nasze, rodzime. A jak to u pani wygląda?
12: Trochę jesteśmy na początku tej drogi, bo oczywiście mamy przestrzenie, dbamy o to, co mamy już, co nam wyrosło. Natomiast trochę też spotykamy się i poszukujemy inspiracji. I już mieliśmy jedno spotkanie na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie jest wspaniały ogród leczniczy, gdzie właśnie katedra, zakład i katedra farmakognozji, tak to się dokładnie nazywa, bardzo od dłuższego czasu bardzo pięknie i wytrwale prowadzi właśnie taki ogród leczniczy i tam poszukiwaliśmy pewnych inspiracji i wiedzy. Ale też chyba próbujemy z partnerami tak naprawdę to zrobić naszymi, między innymi właśnie z partnerami sieci Radunia Kultury, która zrzesza właśnie instytucje kultury położone nad Radunią, a które są naszymi sąsiadami. Więc troszkę się to zaczyna dopiero dziać. Dopiero zaczynamy układać, jak to będzie wyglądało tak, żeby odpowiadało wszystkim potrzebom.
11: I też mamy partnera w postaci Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Studenci i studentki wraz z profesorami profesorami, profesorkami chodzą wokół tych naszych terenów zielonych i będą wymyślać, co tam można zrobić, w jakiej formie, po to, żeby ona była dostępna i przystępna. Też się nie możemy doczekać, aż wyjdziemy z budynków i będziemy tam pracować.
3: Prawda? Tak, ale powracając do tego, do tych różnych propozycji interesujących, no bo tak, edukacja, warsztaty, festiwale, koncerty, to tylko tak naprawdę jakby część z tych różnych propozycji, które dzieją się w Państwa przestrzeni. Państwo generalnie bardzo dużo robicie na rzecz kultury i rzeczy innych instytucji, bo jak tak się zastanowić, to przecież takie cykliczne spotkania dotyczące na przykład tematu, no nie wiem, liderka, tak, kultury, czy nie wiem, kondycja w województwie pomorskim, jeśli chodzi o naszą kulturę. To co będzie się w tym obszarze dziać?
11: Och, w tym obszarze dziać się będzie dużo. Kolejna edycja faktycznie tego cyklu Lider-Liderka na nowe czasy i spotykamy się z kolejną grupą, więc tutaj na pewno będzie bardzo ciekawie praca ta warsztatowa na konkretnych przykładach. Później w maju będziemy zapraszać na Dzień Działających w Kulturze i wręczać nagrody Teodory dla właśnie osób, które z regionu Pomorza najbardziej przez też jury złożone z nas, jak i Urzędu Marszałkowskiego, ale też i specjalistów z zewnątrz uznało, że takie, a nie inne osoby powinny dostać właśnie ten tytuł dla osób, które działają w kulturze, animują społeczność lokalną i są liderami. I kolejne oczywiście warsztaty i szkolenia i badania. Będziemy badać między innymi koła gospodyń wiejskich.
3: No właśnie, a jakby tak powiedzieć o tym liderowaniu dzisiaj kulturze, to tak naprawdę jak bardzo to wszystko się zmieniło? Jaka jest dzisiejsza współczesna liderka? Jakie musi mieć te cechy, żeby nie dość, że pociągnąć za sobą zespół, z którym pracuje, to jeszcze ciągle inspirować mieszkańców Gdańska, Pomorza do tego, żeby chcieli uczestniczyć w tych imprezach kulturalnych. Jak to jest?
11: Na pewno musi mieć charyzmę. Na pewno musi mieć charyzmę, na pewno musi mieć pomysł nie tylko na siebie, ale też na instytucję, na to, kim, czym ta dana instytucja powinna być, ale też powinna, czy powinien mieć ten lider baczenie na to, co się dzieje wokół, bo nie jesteśmy sami jako instytucje. Działamy nie tylko w sieciach, ale też w mieście, w gminie nie jesteśmy osamotnieni i te więzi, które wpływają po prostu na mieszkańca, na odbiorcę, odbiorczynię, są tutaj kluczowe, żeby nie być tą samotną wyspą, tylko patrzeć, co my możemy zrobić, jak możemy się wyróżnić, albo co uzupełnić w tej ofercie kulturalnej, ofercie programowej w ramach szerszych polityk kulturalnych. Więc tutaj takie baczenie i do wewnątrz instytucji, czyli jak pracować z pracownikami, jak pracować na talentach, jak być może tworzyć zespoły robocze do pewnych tematów, nie tylko związanych właśnie z wydarzeniami, które widać na zewnątrz, a na zewnątrz właśnie dla odbiorców, dla turystów, dla mieszkańców.
3: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz pani Marta Korga-Bistram, rzeczniczka Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Do ponownego usłyszenia w Gdańsku. Edyta Stańczyk.
10: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
13: Radio Złote Przeboje.
10: To jest Radio Złote Przeboje.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
6: Edyta Stańczyk z tej strony. Czy wiecie państwo, że niemal połowę zdarzeń rowerzystów na Pomorzu powodują oni sami? O właśnie o bezpieczeństwie na rowerze porozmawiam dzisiaj z moim gościem, panem Sebastianem Gruszką, prezesem Fundacji na Rowerze. Witam pana bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry słuchaczom.
8: Audycja poradnicza.
6: Tak sobie przypominam, niemal rok temu się spotkaliśmy, prawda? Natomiast wiem, że trochę się już zadziało od tego czasu, że powstał nawet taki raport o bezpieczeństwie jazdy na rowerze na Pomorzu. Czy my jeździmy bezpiecznie w Gdańsku, w Trójmieście, na Pomorzu? Jak wyglądają te statystyki?
7: Tak, rzeczywiście raport powstał przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku. Ten raport opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, natomiast dosłownie kilka dni temu dostaliśmy jeszcze jeden raport z Komendy Głównej Policji, więc mamy tam dane statystyczne z całego kraju, ale skupiając się chociażby na Pomorzu, dane są, z jednej strony nie zaskakują, ponieważ patrząc na coroczne raporty wypadkowości opublikowane przez policję, tam w tych raportach mamy informacje o liczbach wypadków. Dzisiaj mamy też informacje o liczbach kolizji i zbierając to wszystko razem, wychodzi na to, że tak jak też pani redaktor powiedziała, co drugie zdarzenie, w którym bierze udział rowerzysta, niezależnie czy tutaj mówimy czy wypadek, czy kolizja, dla nas zdarzenie to jest zdarzenie, co drugi przypadek jest z winy rowerzysty, to daje do myślenia. Mogę zdradzić, bo jeszcze nie opublikowaliśmy wyników tego, co otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji. W ciągu roku zeszłego było niecałe 15 tysięcy zdarzeń, w których brali udział rowerzyści, z czego ponad 6 tysięcy rowerzystów było sprawcami tych zdarzeń. Czyli no może nie dosłownie połowa, ale jesteśmy blisko tego, że można stwierdzić, że praktycznie co drugi, co trzeci wypadek albo kolizje sprawcami są rowerzyści. To powoduje, że mamy nad czym pracować i mamy o czym myśleć, rozmawiając o bezpieczeństwie rowerzystów i ogólnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
6: Temat bardzo ważny. No tak, zaczął się taki sezon, gdzie chętnie, prawda, te rowery wyjeżdżają w teren, natomiast proszę państwa, no tak bardzo jest ważne to, żeby jednak zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników ruchu. Powiedzmy coś więcej o fundacji, bo wiemy, że ona właśnie po to powstała. O to, żeby uczulać, żeby też szkolić, prawda, użytkowników dwóch kółek.
7: Tak, fundacja powstała w grudniu 2020 roku i od 2021 roku aktywnie działamy od samego początku przy współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku, który wspiera nas merytorycznie, szczególnie w tym zakresie związanym z interpretacją i edukacją z zakresu przepisów ruchu drogowego. Uważam, że jest to jedno z lepszych źródeł tego typu wiedzy, gdzie możemy też my swoją wiedzę zweryfikować, potwierdzić, dowiedzieć się też czegoś nowego. Pamiętam, że te pierwsze kilka lat było dla nas takich dość odkrywczych. Dzisiaj właściwie no, poruszamy się cały czas w tych samych zakresach przepisów ruchu drogowego i niewiele się zmienia. Natomiast cały czas to partnerstwo mamy. Edukujemy w różny sposób. Rowerowa lekcja jazdy to są takie warsztaty, od których zaczęliśmy. Staramy się przynajmniej każdego roku robić coś nowego i w ten sposób też testować, jakie działania mogą przynieść najlepsze rezultaty, bo pośrednio staramy się też dotrzeć do kierowców samochodów, którzy dużo, wydaje im się, że wiedzą w kontekście ruchu rowerowego, w kontekście tego, jak rowerzysta na drodze powinien się poruszać, a w praktyce później okazuje się, że no niestety albo mało wiedzą, albo mają wiedzę kompletnie przeciwną do tego, co faktycznie powinno być, co przepisy wymagają. I to rodzi później konflikty, zupełnie niepotrzebne konflikty na drogach. Oprócz rowerowych lekcji jazdy spotykamy się też w firmach, w instytucjach po to, żeby poprowadzić takie spotkanie z uczestnikami, czy to w formie online, czy w formie stacjonarnej. No i w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą w Polsce platformę edukacyjną, dzięki której właściwie każdy z nas na wyciągnięcie ręki w dowolnym momencie może obejrzeć krótkie, ale wartościowe, merytoryczne materiały wideo i z zakresu przepisów ruchu drogowego, ale także uzupełniając, czy trochę rozszerzając wiedzę i wychodząc szerzej do rowerzystów, mamy też informacje o dietetyce, czyli o tym, jak się odżywiać, żeby mieć energię na ten rower, jak zadbać o swój sprzęt w takich domowych warunkach, czy jak naprawić rower na trasie, kiedy nam się przytrafi jakaś usterka, albo jak zadbać o swoje własne ciało, czyli zestaw prostych ćwiczeń, które pomagają naszemu ciału wykonywać ten ruch rowerowy, żebyśmy nie mieli też kontuzji.
6: Czyli udało się tak holistycznie podejść do tego, bo pamiętam, jak rozmawialiśmy rok temu, to tak jeszcze raczkowało, prawda? Ale udało się to dopiąć, no to gratuluję.
7: Tak, udało się dopiąć i teraz jesteśmy na dobrym etapie, żeby tą platformę jeszcze rozwijać o nowe treści, rozszerzać chociażby te części związane z przepisami ruchu drogowego, pokazywać to jeszcze bardziej na konkretnych przykładach, bo na razie jest tam wiedza bardziej taka teoretyczna, dobrze myślę omówiona, tak przynajmniej subiektywnie to oceniam. Natomiast wciąż czuję, że tam jeszcze może być więcej tej wiedzy pokazanej jeszcze bardziej od strony praktycznej, bez wychodzenia z domu, co też może być ciekawe i atrakcyjne.
6: Powiedział pan, że każdego roku staracie się wprowadzić coś nowego. A jakie działania w tym roku?
7: Podjęliśmy bardzo fajną współpracę z partnerem, który wspomaga nas w tym roku w organizacji siódmej edycji Bezpiecznych Kolarskich Czwartków. Już widzimy dużą zmianę na plus, bo mamy bardzo dużo chętnych. Już pobiliśmy rekord, jeżeli chodzi o ilość uczestników danego przejazdu czwartkowego. I kobiety, i mężczyźni nas odwiedzają, co nas bardzo cieszy. A poza tym w ramach tej współpracy też wyjedziemy poza województwo pomorskie.
6: Jak wyglądają te czwartki?
7: Tak, to wygląda w ten sposób, że przez różne kanały social mediowe, między innymi przez aplikację Strava, która jest najbardziej popularna wśród aktywnych, czy to rowerzystów, czy biegaczy, ale tutaj trafiamy do rowerzystów, opublikowaliśmy informacje o tym, że realizujemy cykl co każdy czwartek, właśnie Bezpieczny Kolarski Czwartek. Idea jest taka, że przede wszystkim nie jest to tak zwana napinka na wyścig. Stawiamy po pierwsze na to, żeby każdy amator kolarstwa szosowego mógł w sposób możliwie bezpieczny i w zamkniętej grupie mógł przejechać zadaną trasę. Jedziemy raczej stałym tempem. Tak jak powiedziałem, nie nastawiamy się na to, żeby gdzieś tam robić jakieś ucieczki, jakieś symulacje wyścigów. Nie o to nam chodzi. Natomiast chodzi nam o to i bardzo mocno chcemy podkreślić naszą obecnością na drodze, że kolarstwo szosowe też może być realizowane na drogach publicznych w sposób bezpieczny, z poszanowaniem dla innych uczestników ruchu drogowego i w zgodzie z przepisami ruchu drogowego. Dlatego organizujemy się w grupy nie większe niż 15 osób. Jak tylko możemy, to staramy się jeszcze zmniejszać. Natomiast mamy takie nastawienie, tam gdzie są drogi rowerowe i gdzie mamy obowiązek z nich korzystać, to faktycznie z nich korzystamy. No i pamiętamy o tym, że mimo że wydaje nam się z naszej perspektywy rowerowej, że moglibyśmy jechać parami, to ja jako organizator i jako jeden z prowadzących grupę widzę to samo też oczami kierowcy i wiem, że to nie jest jeszcze miejsce, żeby pojechać parami, dlatego wtedy dajemy sygnał, hej, jedziemy solo, to znaczy jedziemy jeden za drugim, gęsiego, po to, żeby kierowcy też mogli nas bezpiecznie wyprzedzić.
6: A czy w ogóle można jeździć parami i w jakich sytuacjach?
7: Kolarze, jeżeli mówimy stricte o kolarzach, oni mają trochę większą świadomość i bardziej aktywnie słuchają drogi, czyli też tego, co się dzieje za nimi. Więc jeżeli na drodze nie ma żadnego samochodu, to faktycznie jest pewne takie rozprężenie i jedziemy troszeczkę szerzej, zajmując nawet i całą szerokość pasa ruchu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, mamy tą świadomość, że z tyłu zbliża się samochód i staramy się troszeczkę wtedy zbliżyć do siebie, prawie że ramię w ramię, żeby zrobić dla kierowców troszkę więcej miejsca. Ale odpowiadając na pani pytanie, kiedy można jechać parami, a kiedy nie, przepisy definiują, że jazda parami co do zasady jest zabroniona. ale dozwolona w pewnych sytuacjach. I tymi sytuacjami są przypadki, kiedy poruszając się parami nie utrudniamy ruchu drogowego innym uczestnikom, albo nie stwarzamy sytuacji niebezpiecznych, nie stwarzamy zagrożenia. I z perspektywy rowerzysty trudno jest zrozumieć te zapisy prawne, dlatego ja zawsze to przedstawiam w taki sposób. I mówię tak, słuchaj rowerzysto, jeżeli chcesz, żeby kierowca ciebie wyprzedzał z odległością minimum 1 metra, tak jak jest zapisane w przepisach, a nawet społeczeństwo, środowisko kolarskie mówi, żeby zmienić te przepisy, żeby było nawet 1,5 metra, to zastanów się, co możesz zrobić, żeby kierowca mógł tego dopilnować. Jeżeli jedziesz w parze i widzisz, że kierowca nie może tego metra zachować, to jest dla ciebie sygnał do tego, że nie możesz jechać parami, że utrudniasz ruch. Tak naprawdę jadąc parami w tej sytuacji utrudniasz innym korzystanie z drogi.
6: Dużo uważności, przyjemności z tej jazdy rowerowej, no i bezpieczeństwa. Bardzo panu dziękuję. Pan Sebastian Gruszka z Fundacji na Rowerze był moim i państwa gościem. Przyjemnej jazdy teraz w sezonie.
7: Dziękuję bardzo, a słuchaczom życzę bezpiecznie rowerem.
8: Audycja poradnicza.
5: Tydzień w Trójmieście.
6: Co interesującego, ważnego wydarzyło się w Trójmieście? Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Ruszył przetarg na remont blisko 13-kilometrowego fragmentu obwodnicy Trójmiasta. Wyremontowane mają zostać obie jezdnie między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Lotnisko oraz Gdańsk-Południe i Rusocin. Jak zapewniają drogowcy, prace prowadzone będą pod ruchem w godzinach nocnych i nie będą prowadzone w okresie wakacyjnym. Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z policjantami z Gdańska rozbili grupę złodziei samochodów działającą w Polsce i w Niemczech. Zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Ujawniono też części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Jak podkreślają policjanci, sprawa ma charakter rozwojowy. Urząd bliżej mieszkańców. W Gdyni nie zawsze trzeba jechać do centrum, aby załatwić niektóre sprawy urzędowe. W mieście działają 3 terenowe punkty obsługi mieszkańca w centrum Riviera oraz przy ulicach Tęczowej i Unruga.
3: Mieszkamy pół minuty stąd, a przyszliśmy zmienić tablice rejestracyjne w związku ze sprzedażą samochodu.
9: Ja wiem, że jest taki punkt otwarty, znajomi mi podpowiedzieli. Przyjechałem i załatwiłem. Bardzo fajnie, sprawnie, szybko.
10: Wiadomo, że na początku

0: mówiło, no fajnie, otworzyliście nowe punkty, ale ja do 16 to ja pracuję, więc te punkty są dla mnie mało użyteczne. Stąd właśnie decyzja o otwarciu tych punktów w poniedziałki do 18 i będziemy obserwować rozwój sytuacji.
1: W punktach na Chważniewiczlinie i Obłużu można załatwić sprawy związane z dowodami osobistymi, rejestracją pojazdów i ewidencją ludności. Policja zatrzymała dwie osoby w związku z korupcją w Pucku. To 41-latka, która przyjęła pieniądze w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz 49-letni inspektor nadzoru. Łapówka miała wynosić 10 tysięcy złotych. Jest nowy konserwator zabytków w Gdańsku, to urbanistka Agnieszka Rózga-Micewicz. Jak podkreśla, jej misją jest harmonijny rozwój miasta oparty na równowadze pomiędzy ochroną wartości kulturowych a współczesnymi potrzebami użytkowania przestrzeni. To będzie jedna z największych polskich elektrowni wiatrowych na morzu. Projekt Bałtyk wchodzi w kluczowy etap prac. Farmy Bałtyk 2 i Bałtyk 3 już niedługo zaczną wznosić się ponad powierzchnię wody, zapewnia Andrzej Popadiuk.
2: Wysokość takiej jednej turbiny, a będzie ich 100 w projektach Bałtyk 2 i Bałtyk 3, wynosi około 260 metrów. Dla porównania Pałac Kultury i Nauki to 236 metrów.
1: Prąd wytworzony przez te turbiny powinien popłynąć już w przyszłym roku. Naukowcy z Gdańska pracują nad nową generacją mleka dla wcześniaków. Ma być spersonalizowane pod indywidualne potrzeby malucha, a pomoże w tym specjalna maszyna, mówi dr Joanna Jasem-Bobowicz.
3: Myślę, że najłatwiej jest to porównać do ekspresu do kawy, bo mniej więcej tak w tej finalnej wersji, która jest planowana, ma wyglądać to nasze urządzenie Babylat Enricher. I ono ma być maksymalnie proste, czyli cała ta zaawansowana technologia będzie schowana w środku.
1: Badania kliniczne nad tym wynalazkiem mają zakończyć się w przyszłym roku. Beczka z bryłami żelaza, licząca kilkaset lat, trafiła właśnie do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Beczka została wydobyta z dna Bałtyku podczas prac związanych z budową morskiej części elektrowni jądrowej na Pomorzu. W gdańskim muzeum zostanie poddana badaniom i konserwacji.
4: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza i Iwona Wyciślok.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew. Każdy ma swój krwioobieg. To akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 kilometrów wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
6: Zaczęło się od zakładu. Kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
4: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
6: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jedna strona to właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
4: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
6: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę wspólnie, zanim pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ

0: dla nas jest to bardziej marsz obieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza, my dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
0: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
1: Silna grupa wsparcia.
0: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultra krwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultra krwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając troszkę może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
0: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
0: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć 2 jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny młodszy członek ultrakrwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii. Ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
1: W perspektywie letnia, prawda?
0: W międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
0: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
0: Przede wszystkim wyjść z domu, myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
1: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
0: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w takiej własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty, bo osoby w tenisówkach i tak dalej zaczęły biegać. Osoby zapominają o rozgrzewce.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Morniny są gorące.
17: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
18: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
19: Reklama.
20: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
21: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam was na spotkanie z artystą, który napisał m.in. piosenki do słynnego Killera. To będzie Kuba Sienkiewicz z Elektryczny Gitar. Na to spotkanie gorąco was zapraszam już teraz w imieniu Tomka Brela.
20: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
22: Moi drodzy, czas już na obiecanych wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Bardzo dawno się nie widzieliśmy. Jakub Sienkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
23: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
22: Dzień dobry. Spotykamy się przy okazji niezwykłego koncertowego wydarzenia w cieniu sufitów. No właśnie, nazwa mówi chyba wszystko. To są sufity największych hal koncertowych w Polsce. Jest też amfiteatr. Jest katowicki Spodek, jest Opole, Gdańsk. I o koncertowaniu na pewno dzisiaj porozmawiamy. Ale ja cały czas mam w pamięci naszą ostatnią, przedostatnią rozmowę z czasów pandemii, kiedy to rozmawialiśmy przez internet. I Kuba Sienkiewicz powiedział takie oto zdanie: wydaje mi się, że do koncertowania po pandemii już nie wrócę.
23: Okoliczności się zmieniły. Już nie jestem tak kategoryczny. Okazało się, że moje piosenki zaczęły żyć drugim życiem i koncerty stały się jakąś taką drugą, nabrały drugiego życia, drugiej fali przyjemności, o tak bym powiedział. Poczułem, że znowu mogę nie tylko nowymi utworami, ale tymi, które już są dobrze znane, jakoś rzeczywistość opisywać. One znajdują swój nowy kontekst, te piosenki, i działają, i są dobrze odbierane, dlatego bardzo się moje koncertowanie rozrosło. Przede wszystkim to moje samodzielne koncertowanie solo, w duecie, czy w innych małych składach, ale i elektryczne gitary też odżyły, bo faktycznie była sytuacja już taka kryzysowa, kiedy miałem takie zmęczenie formułą grania w tym stylu, ale pomyślałem sobie, wszystko ode mnie zależy, i poprosiłem moich kolegów, żebyśmy przearanżowali piosenki, żeby odważniej dawać utwory też rzadko grane albo jeszcze nie grane, żeby grać w innych, ciekawszych wersjach, żebym mógł się wreszcie sam oderwać od szarpania strun gitary, tylko skupić się bardziej na interpretacji tekstu. I w tej nowej formule okazało się, że sprawia mi to znowu przyjemność, tak jak kiedyś przed laty, i z nową energią ruszyliśmy dalej.
8: Mówimy oczywiście o przyjemności wykonawcy, ponieważ publiczność przyjemność miała cały czas, jak rozumiem.
23: To już trzeba zapytać publiczności, natomiast ja jako wykonawca obserwuję reakcję widowni. Jest to też bardzo ciekawe dla mnie obserwować, jak zmienia się odbiór mojej twórczości na przebiegu lat, w każdej kolejnej dziesięciolatce, w każdej kolejnej dekadzie. Inaczej to troszkę wygląda, ale piosenki wraz z odpowiednim komentarzem znajdują swoje miejsce, jak widzę, w każdych czasach.
8: Czyli są to utwory po prostu ponadczasowe, nie bójmy się tego określenia. Elektryczne gitary 35, właściwie to 36 lat. Chociaż muzyczne początki Kuby Sienkiewicza, jak fani doskonale wiedzą, sięgają dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o czas. Ale mam takie wrażenie, że elektryczne gitary i ta oszałamiająca popularność, no to jednak zmieniła wszystko. Spodziewałeś się, że to się tak potoczy?
23: Ja czułem, że te piosenki mają potencjał. I podejrzewałem, że jeśli włożyć by jakąś pracę w promocję nad tym repertuarem, to on może dotrzeć szeroko, ale nie planowałem być piosenkarzem. Ja występowałem w skromnym drugim obiegu, ponieważ na początku lat 80., kiedy były strajki na uczelniach, ja też brałem udział w strajku na Akademii Medycznej w roku 81. Tam były dwie fale tych strajków. I miałem okazję przed bardzo przyjazną widownią zaprezentować swój dorobek przed ludźmi, którzy tylko czekali, aż coś się wydarzy, czy wykład, czy występ, czy kabaret, czy cokolwiek w dość monotonnej rzeczywistości strajkowej. Moje wykonania zostały zarejestrowane i były potem spontanicznie kopiowane, co pozwoliło mi właśnie w takim skromnym drugim obiegu funkcjonować. Ale ze względu na okoliczności PRL-u, cenzurę i inne sprawy, nie planowałem być piosenkarzem, tylko realizowałem swój taki standardowy schemat kariery zawodowej, czyli skończyłem studia, potem staż podyplomowy, specjalizacja, doktorat, i wszystko zgodnie z takim typowym schematem szło. Ale ponieważ zmieniły się czasy, pomyślałem sobie, że trzeba do tych piosenek wrócić i jakoś je teraz w nowej rzeczywistości światu pokazać. No a dalej to już wiadomo, jak się potoczyło.
8: Wiadomo, jak się potoczyło. Żeby przypomnieć może atmosferę początku lat 90. tej niezwykłej popularności, znalazłem takie oto słowa Piotra Łojka, który powiedział: pierwszy koncert w Krakowie, w nocy zziębnięci jedziemy do hali Korony na Podgórzu, po drugiej stronie Wisły, i nagle okazuje się, że w tę samą stronę idzie całe miasto. Okazało się, że oni idą na nasz koncert. No, trochę to tak jak u Beatlesów wyglądało. Byliście bardzo blisko, ale nie mieliście chyba jakichś takich historii pod tytułem woda sodowa w związku z popularnością.
23: Ja nawet kojarzę, z czym to mogło być związane. Ten skokowy wzrost popularności wiązał się z wprowadzeniem na rynek nośnika płyty kompaktowej, która bardzo ułatwiła rozgłośniom emisje radiowe. Skończyły się radiówki, czyli taśmy krótkocięte, odtwarzane na magnetowanach szpulowych i pojawił się nośnik w postaci singla albo w postaci płyty kompaktowej. A nasz pierwszy program Wielką Radość wydaliśmy początkowo na kasecie, no bo taki był cykl wydawniczy, a dopiero potem po kilku miesiącach pojawiła się płyta kompaktowa i to było ewidentnie zauważalne, skokowa różnica w ilości widowni przychodzących na koncerty, we wzrost popularności, no, widoczny gołym okiem. Pamiętam te okoliczności, pamiętam te czasy.
22: Ale wody sodowej nie było nigdy chyba?
23: Woda sodowa była zawsze, no, sława była zawsze dla nas najważniejsza i to była główna motywacja.
22: I pieniądze, oczywiście.
23: Pieniądze.
22: Wspominaliśmy...
23: Jako radosny skutek uboczny.
22: Uboczny. Rozmawialiśmy o tak zwanym skokowym wzroście popularności. Czy w momencie, kiedy wasza popularność faktycznie tak skokowo wzrosła, nie miałeś myśli, a może będę żył tylko z muzyki?
23: Nie, bo ja już byłem tak mocno osadzony w medycynie, że choćby nie wiem jak... atrakcyjna propozycja alternatywna by się pojawiła, to już było to dla mnie niewykonalne. Już tak głęboko wsiąkłem i w praktykę, i w działalność dydaktyczną, że nie umiałem już bez tego żyć.
22: No właśnie, wspominaliśmy o dwuzawodowości, która w pandemii... Takie mam wrażenie, że chyba uratowała cię, bo mogłoby być różnie. Pamiętam zamknięcie branży koncertowej. No i tak się zastanawiam, czy po latach, czy wszystkie te obostrzenia były konieczne? Pytam Kubę Sienkiewicza, doktora Kuba Sienkiewicza.
23: Pandemie są bardzo rzadko, raz na 100 lat średnio i nie mamy wprawy, nikt nie ma wprawy w reagowaniu na takie sytuacje kryzysowe. Tym bardziej, że za każdym razem ten czynnik zakaźny jest inny, to jest inny drobnoustrój i trzeba od początku tworzyć reguły walki z taką sytuacją kryzysową. Więc wydaje mi się, że chyba nie ma mądrych. Oczywiście w trakcie, już kiedy to się działo, widać było gołym okiem, że niektóre decyzje są idiotyczne, nawet z punktu widzenia lekarskiego. No, zamykanie się w domu było szkodliwe, bo wszyscy wiemy już ze źródeł, które już wtedy były dostępne, a później się jeszcze potwierdziły, że nie było zakażeń udokumentowanych na otwartej przestrzeni. Wszystkie zakażenia, które miały miejsce, dokonywały się we wnętrzach, w domach, w budynkach. W związku z tym blokowanie ludzi przed wejściem do parku, czy do lasu, czy nawet na spacer po mieście, no, było jakimś kuriozum. Nie zrozumiałem do tej pory.
22: Nie mówiąc już o kortach tenisowych, które też były zamknięte.
23: Tak.
22: No dobrze, zostawiamy w takim razie pandemię, ponieważ to już na szczęście dawno za nami. Porozmawiajmy o marzeniach tych niespełnionych, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Piotrem Cugowskim niedawno. Przyznał, że marzy mu się płyta z orkiestrą. Zespół Blue Cafe ostatnio przyznał z kolei, że muzyka filmowa im się marzy. A Kuba Sienkiewicz, co jeszcze chciałbyś zrobić, czego jeszcze dotąd się nie podjąłeś muzycznie?
23: No ja realizuję swoje marzenia dosyć konsekwentnie. W 22 roku wydałem taką płytę bardzo zaangażowaną w tamtejszą, ówczesną sytuację polityczno-społeczną kraju. Płyta Moja Bańka. Potem w 24 roku wydałem płytę Pani Bóg, która jakby już w nowej rzeczywistości nagrywana, ale jeszcze do tej dynamicznej sytuacji obyczajowo społecznej nawiązywała. Ja mam plan taki. Na tej pierwszej płycie śpiewałem o Matce Boskiej z tęczową aureolą. W tej drugiej płycie zmieniłem płeć Panu Bogu, a w kolejnym programie mam zamiar eksperymentować z hymnem Polski. To jest takie testowanie wytrzymałości słuchacza. Na ile ja mogę sobie pozwolić w tej materii. Chociaż jeśli chodzi o hymn narodowy, to po eksperymentach, które przeprowadziła Edyta Górniak, chyba już nic nas nie zadziwi więcej w tym obszarze. Więc ja nie mam niezrealizowanych marzeń. Po kolei wszystkie. Chciałbym odhaczać swoje pomysły i swoje projekty artystyczne. Mam zwykle je tak na dwa programy do przodu. No a zobaczymy. No, moim marzeniem jest w pewnym momencie się zatrzymać, żeby nie przedobrzyć z ilością propozycji artystycznych, bo mogę przegrzać temat i chciałbym zachować na tyle trzeźwości umysłu, żeby wiedzieć, kiedy ten moment następuje. Mm-hmm.
22: Edyta Górniak, a propos jeszcze hymnu, ostatnio przyznała, że już się nauczyła, już umie. A propos obaw, no to pewnie nikt się nie spodziewał, że pojawi się coś takiego w naszej rzeczywistości jak sztuczna inteligencja. Pewnie jeszcze kilka lat temu nikt nie podejrzewał. Czy artyści postrzegają AI jako zagrożenie, czy jako błogosławieństwo? Jako szansę?
23: To wszystko zależy, z czyjej strony patrzymy. Mam kolegów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję do takich prostych zadań, jak na przykład stworzenie piosenki dydaktycznej do nauki jakiegoś języka dla dzieci w odpowiedniej klasie. Oczywiście nie biorą tego jeden do jednego, ale korzystają z pomysłów, które wygeneruje to narzędzie i potem to już deklarują jako swoje własne, czyli jest to narzędzie podpowiadające, co można zrobić, a jednocześnie, żeby nie napracować się przy zadaniu, które no, jest powiedzmy mało twórcze i mało satysfakcjonujące. To jest zupełnie zrozumiałe. Zagrożenia dostrzega Stowarzyszenie Autorów ZAIX. Podkreśla fakt, że sztuczna inteligencja karmi się dorobkiem artystów, w związku z tym powinna się też z nimi dzielić. Czyli trwają prace nad jakąś opłatą autorską, która byłaby analogiczna do opłaty czy honorarium z tytułu czystych nośników. Obecnie coś takiego obowiązuje, od dawna obowiązuje, oczywiście od kiedy tylko są czyste nośniki, które zapełniamy, kopiując czyjś dorobek twórczy. Obecnie, jak wiadomo, trwa wdrażanie do Polski tej opłaty, która również z tytułu czystych nośników, która obejmowałaby również urządzenia elektroniczne, tak jak to jest na całym świecie. Natomiast sprawy ze sztuczną inteligencją nie są jeszcze uregulowane, są jeszcze w toku, wymagają wypracowania jakiegoś algorytmu sprawiedliwego dla wszystkich, dla obu stron.
22: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, ponieważ sztuczna inteligencja jest tematem bardzo szerokim, za moment jeszcze o tym porozmawiamy.
20: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
22: Dzisiaj Kuba Sienkiewicz w programie Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o sztucznej inteligencji. Wiem, że AI używasz na swoim profilu facebookowym do generowania grafiki. Czy zdarzyło ci się użyć jej do muzyki?
23: Nie, jeszcze nie używałem tego, chociaż elektryczne gitary mają już w dorobku teledysk do piosenki Ziemia. Z wykorzystaniem w 100% sztucznej inteligencji, która przetwarza nasz wizerunek wcześniej ograny zwykłym materiałem wideo, ale ona to przetworzyła i umieściła nas w rzeczywistości takiej, jakie było jej zadane. Mm-hmm.
22: Kuba Sienkiewicz, kilka dekad na scenie. Ja podejrzewam, że w większości artystów, którzy teraz zaczynają, nikt ich nie będzie pamiętał za cztery dekady. Na czym polega fenomen gwiazd lat 80., 90., twoim zdaniem, że trwają do dzisiaj?
23: Na pewno wynika z sentymentu. Jak obserwuję moją widownię, to są już trzy pokolenia, bo to nie tylko moi równolatkowie, ale i dzieci osób, które na mojej muzyce się wychowały. Te dzieci, teraz są już pokoleniem organizatorów koncertów i w związku z tym wychowują kolejne pokolenie swoich dzieci na tej muzyce, jednocześnie będąc naszymi i klientami i partnerami w tym procederze. To jest niekończący się łańcuch. To się po prostu nie kończy. To jest naprawdę koszmar.
22: I patrząc ze sceny na to trzecie pokolenie fanów i na to, mając w świadomości to, że niektóre utwory stały się kultowe, czy Kuba Sienkiewicz ma poczucie spełnienia jako artysta?
23: Najbardziej cieszę się, jak mi coś dobrze wyjdzie. Aha. Ale tak, żeby cieszyć się z tego, co już było i co sprawiło mi przyjemność przed laty, to nie mam. Nie mam tak. Cieszę się, że piosenki są lubiane i obserwuję, że jestem bardziej rozpoznawalny, ja czy mój zespół, z repertuaru, a nie z nazwy. Mhm. Ani z nazwiska, ani z nazwy, tylko młodzież po nazwie to by nie powiedziała, że zna nas, ale jak się im puści jakąś piosenkę, a to już rozpoznają.
22: Kilkadziesiąt lat na scenie, skoro koncertowo dzisiaj, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz, która no, trochę mi nie daje spokoju. Czy czujesz różnicę między publicznością lat 90. a dzisiejszą?
23: Są na pewno wyższe wymagania. Publiczność oczekuje widowiska na lepszym poziomie. Niezwykłego odegrania repertuaru, tylko jednak czegoś więcej. Dlatego podczas takich tras wykonywanych przez duże składy, jak właśnie chociażby elektryczne gitary, publiczność otrzymuje również ciekawe wizualizacje, specjalnie dorabiane do każdej piosenki osobno. Otrzymuje ciekawe światła, atrakcyjnych, popularnych gości, którzy wchodzą na jakiś tam swój krótki mini recital w trakcie naszego występu. Oczekują rozbudowanego składu. Myśmy też zaprosili dwie nowe wokalistki do wykonywania koncertów podczas tej trasy w cieniu sufitów. Więc można powiedzieć, może trochę w uproszczeniu, że publiczność oczekuje fajerwerków, albo to wykonawcom się wydaje, że jest takie oczekiwanie i się temu poddają. Nie wiem. Na pewno lepiej się słucha i ogląda takich recitali, takich występów wtedy, kiedy no jest to starannie przygotowane i w sumie to jest dobry trend, bo jednak powinniśmy równać w górę, a nie w dół.
22: Ja spotkałem się z taką teorią a propos koncertów, że darmowe koncerty, których było sporo na przełomie wieków, na dniach miast wszelakich, trochę zepsuły słuchacza.
23: One nadal są i nie trzeba ich zwalczać, bo jednak publiczność ma możliwość zobaczyć swojego ulubionego wykonawcę. No, nie trzeba za każdym razem stwarzać tej bariery finansowej. A z drugiej strony i twórca, artysta też ma możliwość dotrzeć do szerszej widowni, kiedy są organizowane otwarte koncerty. Zresztą trudno sobie wyobrazić, jeśli miasto czy gmina chce urządzić sobie święto z takim właśnie wydarzeniem estradowym, dlaczego ma tego nie robić właśnie w formie otwartych koncertów? Ja nie jestem przeciwny takiej formule.
22: Ale to jest jednak inna publiczność, prawda? Czasami zupełnie przypadkowa.
23: Często przypadkowa, ale jednak tym większa przyjemność jest dla wykonawcy, kiedy udaje mu się utrzymać przy scenie od początku do końca widownię właśnie, która znalazła się niezupełnie świadomie na tym wydarzeniu. To jest dodatkowa satysfakcja artystyczna.
22: Kuba Sienkiewicz dzisiaj w programie Cała Muzyka. Teraz wędrujemy do naszego kącika narzekacza. Co najbardziej cię denerwuje w obecnej muzyce albo show biznesie szerzej?
23: To na takie pytanie nie jestem przygotowany. Bo cały czas wydawało mi się, że muzyka jest coraz lepsza. Na przykład dzięki narzędziom do słuchania muzyki, takim jak serwisy cyfrowe, docieram do coraz większej ilości muzyki, zresztą tak sprofilowanej na mnie, no bo wiadomo, że algorytmy to podpowiadają. Sam bym nigdy nie dotarł do tych wykonawców, gdyby nie właśnie słuchanie streamingowe. Zauważam również, że jakość muzyki się poprawia. Poprawia się realizacja dźwięku i na koncertach, i w nagraniach studyjnych. Również warto podkreślić, że poziom... No, może to jest tak, że ja po prostu wybieram takich wykonawców, ale dla mnie ewidentnie poziom warsztatowy szczególnie młodych wykonawców, czy to w obszarze muzyki folkowej, jazzowej, czy nawet muzyki popularnej, jest coraz lepszy. To są ludzie wyedukowani, instrumenty im w grze nie przeszkadzają. Ja raczej mam kompleksy, kiedy słucham współczesnej muzyki popularnej, bo widzę, że jej poziom się, przynajmniej ten warsztatowy, się tak bardzo podnosi, że gdzie mnie do tego? No, po prostu muszę dzięki temu, czy w wyniku tego, muszę szukać swojej własnej drogi artystycznej, żeby jakoś nadążyć za tym podwyższającym się nieustająco poziomem, zaproponować coś oryginalnego, swojego. No ja akurat jestem muzykiem amatorem, nie posiadam wykształcenia muzycznego i dlatego muszę to kompensować oryginalnością pomysłów.
22: Ja zadałem to pytanie, bo spotkałem się z taką teorią, że muzyka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat stała się coraz prostsza, prościej zaaranżowana, mniej instrumentów, prostsze harmonie. Dlatego zapytałem.
23: No właśnie nie, właśnie tak nie jest, bo może po prostu zależnie od tego,
22: czego szukamy,
23: co wybieramy również szukając, mogą nas te algorytmy poprowadzić w stronę właśnie albo muzyki coraz bardziej uproszczonej, albo wręcz przeciwnie, coraz bardziej ambitnej. Dlatego zachęcam do szukania. Muzyki jest coraz więcej i jest ona coraz lepsza. Tak jest przynajmniej moje wrażenie.
22: I tego się trzymajmy. W takim razie porozmawiajmy jeszcze o emocjach, które odczuwasz wchodząc na scenę obecnie. Czy te, które czujesz obecnie, są porównywalne do tego, co odczuwałeś przed laty, nie wiem, w latach 90. na przykład?
23: No, każde wyjście na scenę jest dla mnie związane z emocjami, ze stresem, najczęściej przyjemnym i pozytywnym, ale nie jest to nigdy sytuacja obojętna. Zawsze staram się przygotować jakoś do spotkania z publicznością, znaleźć lokalny kontekst, coś powiedzieć ciekawego o piosenkach, które będą za chwilę wykonywane. Nie miałem tak dobrego kontaktu z widownią, nie umiałem wypracować sobie takiego modelu kontaktów w latach 90. Dopiero w ostatnich latach te zaległości nadrobiłem i jakoś mi to, przynajmniej tak uważam, lepiej wychodzi, bo wcześniej za dużo było punk rocka, buntu i eksperymentu w tym wszystkim. No ale to widocznie takie są prawa młodości.
22: Takie są koleje losu. Życzę w takim razie mnóstwa pozytywnych emocji na scenie i zapytam mimochodem, czy my się będziemy przy okazji 40 widzieć i słyszeć, czy coś szykujecie, no bo to w sumie niedaleko.
23: 40-lecia zespołu.
22: Oho.
23: Tak?
22: Tak.
23: Nie, na pewno nie będziemy nic organizować specjalnego. Nie lubię okrągłych dat. Uważam, że to jest niepotrzebne mydlenie oczu. Najważniejszy jest dorobek, poziom wykonawczy, a rocznicę. Zostawmy może dziennikarzom muzycznym, niech szukają jakichś właśnie dat, rocznic. Ja bym przede wszystkim od siebie oczekiwał nowych propozycji artystycznych, a jeśli już starych, to w nowych, ciekawych wersjach i jeszcze lepiej wykonanych niż dawniej. To zawsze się da zrobić.
22: I właśnie dlatego zapraszamy się gorąco na kolejne koncerty, jeżeli chodzi o trasę W cieniu sufitów. Zapraszamy też na Facebooka, bo tam mnóstwo ciekawych solowych aktywności, prawda?
23: A tak, jeśli oczywiście mówisz o mojej stronie facebookowej, czy mojej stronie po prostu w sieci, to można tam napotkać wiele różnych terminów. Ja również mam zwyczaj przenoszenia tych koncertów, które się już odbyły, do archiwum i opatrzenia ich odpowiednim komentarzem, jak to było, prawda? Jak poszło i z różnymi podziękowaniami dla osób, które spotkałem przy okazji tego wydarzenia. Proponuję również moje ilustrowane piosenki. Wspomniałeś o tym, że bawiłem się grafiką komputerową generowaną przez AI i faktycznie przy odrobinie cierpliwości można tą aplikację zmusić do tego, żeby zrobiła parę ciekawych rzeczy i myślę, że oglądanie tak jeden do jednego tekstów z ilustracją też może być dla Państwa ciekawe.
22: Polecamy w takim razie gorąco, no i będziemy się też zapraszać na kolejne koncerty. Doktor Kuba Sienkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kłaniam się nisko i do usłyszenia, mam nadzieję, niebawem i do zobaczenia.
23: Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.
0: A w Radiu Złote Przeboje teraz spotkanie z artystką, która w latach 80. wspólnie z Mike'iem Oldfieldem podbijała szczyt list przebojów. Przed wami już teraz Maggie Reilly.
22: Jesteś na muzycznej scenie od bardzo wielu lat, od kilku dekad, ale chciałem cię zapytać o tak zwane muzyczne początki. Czy na twojej drodze był jakiś przełomowy moment, moment, w którym pomyślałaś, muzyka będzie moim życiowym zajęciem?
9: Chyba nie. Mój ojciec był piosenkarzem. Jako dziecko często mu towarzyszyłam. Chodziłam, żeby go posłuchać, poobserwować, a czasem też coś z nim stworzyć. Od zawsze wiedziałam, że to jest coś, co potrafię i co chciałabym robić w życiu. Miałam ogromne szczęście, że rzeczywiście mogłam w ten sposób żyć. Udało mi się to zrealizować.
22: Maggie Reilly dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak potoczyłoby się twoje życie, jak mogłaby się potoczyć twoja kariera, gdybyś nie spotkała Mike'a Oldfielda?
9: Właściwie to nie. Kiedy poznałam Mike'a, grałam już od dawna w różnych zespołach i oboje mieliśmy na koncie pewne sukcesy, więc nie powiedziałabym tak. Każda współpraca, również ta z Mike'iem, była dla mnie fantastycznym doświadczeniem, zarówno pod względem muzycznym, jak i osobistym. Miałam okazję pracować z artystami takimi jak Sisters of Mercy, The Stranglers, Mike Butt czy Pink Floyd.
0: Mam nadzieję, że tak samo jak ja do dziś kochacie piosenki Maggie Reilly, które nagrywała wspólnie z Mike'iem Oldfieldem, ale te płyty jej solowe z lat 80. i 90. też są warte docenienia. A to było specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To w tym programie możecie się dowiedzieć o najciekawszych wywiadach, które pojawiają się w Radiu Złote Przeboje od poniedziałku do czwartku. A to specjalne wydanie programu Cała Muzyka powraca już za tydzień o stałej porze.
16: Radio Złote Przeboje.
19: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje. 9 dzień maja to w kalendarzu. Na zegarze mamy 8 i zapraszamy na wiadomości.
15: Miliardy na obronność. Umowa w sprawie programu SAFE podpisana. Jest śledztwo w sprawie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Weekend z tańszym paliwem. W przyszłym tygodniu ceny powinny dalej spadać. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Umowa w sprawie unijnego programu obronnego SAFE podpisana. Do naszego kraju popłyną ponad 43 miliardy euro. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, jeden z sygnotariuszy umowy, zdradził, że rząd ma już projekty na zagospodarowanie całej tej kwoty. Dodał, że jako pierwsza zostanie zrealizowana umowa na system antydronowy SAN.
16: To jest projekt, który buduje polską obronę przeciwdronową. 700 pojazdów, wyobraźcie sobie, 18 baterii, armaty, potwór z Tarnowa, wielolufowy karabin maszynowy, który 3600 strzałów na minutę może dokonywać.
15: Pierwszą transzę w wysokości 6,5 miliarda euro Polska ma dostać jeszcze w tym miesiącu. Pożar w Puszczy Solskiej został opanowany, ale jego dogaszanie według strażników może potrwać kilka dni. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Prowadzone jest w kierunku jego nieumyślnego spowodowania. Zdaniem śledczych żywioł zagrażał życiu ludzi. Spowodował też duże straty przyrodnicze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6,35 zł, a oleju napędowego 7,03 zł. To mniej niż wczoraj, a w przyszłym tygodniu jest szansa na kolejne obniżki.
17: Benzyna Euro Super 95 powinna spadać w okolice 6,15-6,17 zł za litr. Olej napędowy do poziomu poniżej 7 zł. Możliwe poziomy to około 6,90-6,95 za litr.
15: Prognozuje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak. Potanieć ma także autogaz. Jeszcze krótko piłka. Reprezentacja Polski zagra z Ukrainą 31 maja we Wrocławiu w towarzyskim spotkaniu. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W barażach przegrały ze Szwecją. Ukraina w półfinale, a Polska w finale. 3 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają z Nigerią.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 w Szczecinie. Na południu pochmurno. Kacper Sosnowski, witam pięknie i smacznego od razu życzę wszystkim tym, którzy właśnie przy śniadaniu, przed wyjściem do pracy albo przed wyjściem na targowisko, tudzież przed wizytą w sklepie. No sobota, ale niektórzy pewnie mają co robić, prawda? A my w tym pomożemy. Backstreet Boys na dobry początek godziny 8:00.

10 minut po godzinie 8, tu Radio Złote Przeboje, Robin Gip już za nami, a za tydzień konkurs Eurowizji, będziemy o nim sporo mówili w naszych weekendowych porankach. Nasza reprezentantka Alicja Szemplińska już po kilku próbach na scenie w Wiedniu, gdzie odbywa się tegoroczny konkurs, no i profil Eurowizji wrzucił do sieci fragmenty jej występów. I komentarze są takie: najlepsza wokalistka roku, najlepszy głos Eurowizji, ona zjada scenę. No to dumni jesteśmy, chyba zaraz też coś zjem, ale raczej drugie śniadanie. Aha, i gram eurowizyjnie, Katrina and the Waves to zwycięzcy Eurowizji z 97 roku dla Wielkiej Brytanii z dużą przewagą nad konkurencją i utworem...

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
12: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
11: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
13: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Reklama.
15: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

przyjemne nagranie na sobotni poranek, prawda? Lionel Richie, All Night Long w Radiu Złote Przeboje. Jak ktoś właśnie je śniadanie, to smacznego. Proszę o warzywach pamiętać. U mnie zawsze do kanapek ogórek albo obrany ze skórki pomidor, bo kiedyś mnie te skórki nieźle załatwiły. A ostatnio wpadły mi w ręce inne niż parzenie metody na pozbawianie pomidora skórki. Otóż uwaga, można pomidora na kilka lub kilkanaście sekund do mikrofali włożyć i uruchomić mikrofalę. Ale nie dłużej, bo będzie... No właśnie. Można też włożyć pomidora do piekarnika na 180 stopni na 10 minut i ta skórka też ponoć ładnie zejdzie. No i można też go zamrozić na noc w zamrażalniku, a rano przelać ciepłą wodą. I tak się zastanawiam, kto to wszystko wymyśla. Ja chyba jednak zostanę przy parzeniu wrzątkiem. Pomidora do mikrofali. Czar śniadania pryska. Dosłownie. Bananarama, Venus.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Gary Rafferty w Radiu Złote Przeboje. A teraz u nas Melanie C, która właśnie wydała nowy album Sweet z 13 piosenkami. No, bardzo proszę, tak brzmi główny numer. No tak jak u Melanie C. Chociaż bardziej trochę po nowoczesnemu. No i jest też nowy teledysk. Powiem tak, Sporty Spice, jak kiedyś się o niej mówiono, wyrzeźbiona, naprawdę tych mięśni pozazdrościć. I na kasecie nowy album Melanie C wydała. A tak pięknie, sentymentalnie. Ale my wracamy do korzeni. Melanie C i Liza. Never be the same again.

Chris Isaak w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie 9, za 6 minut u nas wiadomości, a w nich o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą, a także o tym, że pół Krakowa tej nocy pewnie nie spała.

0: Radio Złote Przeboje.
1: A teraz mamy dla Was najnowsze doniesienia z kraju i ze świata w Radiu Złote Przeboje o 9:00.
2: Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk z Niemiec do Polski. Zaczęło się 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Po 4 latach Wisła Kraków wraca do piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump nie wyklucza częściowego przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski. Mówi, że to możliwe. Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską. Ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał, mimo że był daleko z tyłu. Jest wielkim fajterem i świetnym gościem. Bardzo go lubię, więc to możliwe. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej niż ogłoszone dotąd 5000 żołnierzy. Trump ogłosił też, że do poniedziałku obowiązuje 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Ma objąć zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Potwierdził to Kreml, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wydał dekret, zgodnie z którym Kijów zezwala Moskwie na przeprowadzenie parady wojskowej na Placu Czerwonym z okazji rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. We wtorek Kolegium Koalicji Obywatelskiej zajmie się sprawą senatora Tomasza Lenca w związku z zabiegiem jego syna w szpitalu w Aleksandrowie. Kontrola NFZ-u wykazała, że zabieg u syna senatora wykonano poza procedurami, a obecni przy tym lekarze bezprawnie opuścili w tym celu swoje dyżury na innych oddziałach. Potwierdziła to też wewnętrzna kontrola szpitala, a jego dyrektor dodał, że ujawniono dokument, który był przerabiany, dorabiany. Dotyczy to książki wpisów lekarskich oddziału szpitala, gdzie na doklejonej stronie ręcznie odnotowano taki zabieg. NFZ nałożył na szpital karę 134 tysiące złotych. Sprawę bada też prokuratura. Wisła Kraków wywalczyła awans do piłkarskiej ekstraklasy. Zawodnicy Białej Gwiazdy przypieczętowali go na 2 kolejki przed końcem sezonu. Wczoraj Wisła wygrała z Chrobrym Głogów 2-0. Po końcowym gwizdku nastąpił wybuch radości na stadionie. Wisła wraca do elity po 4 latach przerwy. Do elity nie dostali się za to nasi hokeiści. Polska przegrała z Litwą po dogrywce 1-2. To był ostatni mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Awans do grona najlepszych zespołów świata wywalczyły Kazachstan i Ukraina.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Na Podlasiu dziś w najcieplejszym momencie dnia 10 stopni, ale już w Lublinie 14. Tyle też w centrum. Cieplej, bo 16 stopni w Małopolsce i na Śląsku, ale tam pochmurno. Natomiast słońce i 17 stopni w Zielonej Górze czy Zachodniopomorskiem. Kacper Sosnowski, witam. Jak wstaliście i zastanawiacie się, czy zęby umyć od razu, czy po jedzeniu, to naukowcy wreszcie znaleźli jednoznaczną odpowiedź na te pytanie. To są przecież poważne dylematy. To co ja teraz gram? Nie, to fajne, ale to może na później. O, to też dobre. Rick Astley. Dzień dobry, 3 minuty po 9:00.

Culture Club w Radiu Złote Przeboje. 10 po 9. Mówiłem, że nasza reprezentantka na Eurowizję, która za tydzień, Alicja Szemplińska, jest po próbach, jest znakomicie odbierana. No to dodam, że tegoroczna Eurowizja będzie szczególna, bo Finowie dostali zgodę, że podczas swojego występu mogą zagrać na żywo na skrzypcach. Co w tym dziwnego? No, od 98 roku muzyka na Eurowizji w całości jest puszczana z taśmy i tylko śpiew jest na żywo. Ale po przeprowadzeniu testów i prób na skrzypaczkę na żywo się zgodzono. Pryska trochę magia konkursu, prawda? Uświadamiając sobie takie rzeczy. No to w tym roku trochę na żywo będzie tej muzyki.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
7: No...
6: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
7: No dobra, a ty co będziesz robić?
6: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
8: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: Jestem twoim grzechem, Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, która obchodzi jubileusz 45-lecia pracy artystycznej, a w kwietniu skończyła 71 lat, czyli jak łatwo szybko policzyć, zaczynała za młodu jako 16-latka tą wielką karierę. A na te urodziny, słuchajcie, co miała ostatnio, otrzymała swoją gwiazdę we wszechświecie i dostała jej certyfikat. Taki galaktyczny prezent, można powiedzieć. Takie rzeczy teraz możliwe, a tam na niebie tych gwiazd sporo, więc i tych certyfikatów też pewnie sporo będzie. My zdrowia życzymy przede wszystkim. Aha, i jeszcze jedna budząca uznanie liczba, bo jak dobrze liczę, to pani Izabela od 28 lat gra w Klanie, prawda?
1: Życie, życie jest nowelą.
0: Dawno nie widziałem Klanu. No dobrze, tyle wspomnień. A teraz ATC. 9:32. To jest stan na zegarach na chwilę obecną.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
3: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Dzień dobry, weekend.
10: Dzień dobry.
9: To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Sandra, Maria Magdalena w Radiu Złote Przeboje, a my teraz do toalety wędrujemy i... No właśnie, naukowcy wreszcie rozstrzygnęli odwieczny dylemat. Czy myć zęby zaraz po przebudzeniu, przed śniadaniem, czy też umyć po śniadaniu? Trwały 18-miesięczne testy, słuchajcie, i badania. I wyszło, że... Uwaga, uwaga... No po nocy najlepiej zęby porządnie opłukać wodą, a umyć pastą dopiero po śniadaniu. Tak podobno lepiej jest dla zębów, tak lepiej dla szkliwa. I jedna jeszcze uwaga, zęby dobrze myć pół godziny po jedzeniu, szczególnie wtedy, gdy jadło się owoce czy piło sok, co przy śniadaniach jest częste. No to już wiemy, kiedy zęby myjemy. Proszę nie dziękować, można szczotkować w rytm makareny.

Los de Rio w Radiu Złote Przeboje. I nie wiem, czy będą wiadomości o 10, bo Wojtek, jak usłyszał, kiedy najlepiej myć zęby, to właśnie poszedł je myć. Ale ma wrócić za 6 minut i przekazać dobre informacje sportowe dotyczące Igi Świątek.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
4: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
3: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
5: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
11: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 10:00. Zapraszamy na wiadomości.
13: Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Peter Modzior właśnie zostaje premierem Węgier, zastąpi Orbana. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Miewa kłopoty pod koniec seta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Około 300 strażaków dogasza Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł we wtorek, objął 300 hektarów lasu. Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, na przykład korzenie drzew, mają jeszcze wyższą temperaturę i trzeba to dogasić. Litwa zostanie dziś drugim państwem, który podpisze umowę na zaciągnięcie unijnej pożyczki SAFE. Wilno może liczyć na ponad 6 miliardów euro w ramach programu. Wczoraj w Warszawie umowę jako pierwsza podpisała Polska. Polska otrzyma w ramach SAFE prawie 190 miliardów złotych. Na Węgrzech dziś zmiana rządu. Po 16 latach odchodzi Viktor Orban, na władzę przejmuje właśnie Peter Modzior i jego partia TISA. Nowy premier obiecuje m.in. walkę z korupcją.
14: Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zagwarantować, że będzie to początek nowej ery, bo Węgrzy nie głosowali za zwykłą zmianą rządu, a za całkowitą zmianą reżimu.
13: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę zagraniczną uda się do Polski. Chce, jak mówi, odbudować tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Z trudem, ale wygrała. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Rzymie. Polska tenisistka wygrała z Amerykanką Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Więcej o tym spotkaniu Błażej Kulesza.
15: Na Foro Italico w Rzymie słychać było jazda, Iga, jazda albo let's go, Iga, let's go. Polka grała świetnie, ale tylko w pierwszym secie, gdy oddała rywalce jedynie gema. Nasza najlepsza tenisistka mecz mogła spokojnie zamknąć w dwóch partiach, uważa Adam Romer z magazynu Tenis Klub.
16: To, co najbardziej niepokojące po tym meczu, że Iga w secie drugim prowadziła 5-4 i serwowała, potem prowadziła 6-5 i serwowała i nie udało jej się tego seta domknąć.
15: Świątek turniej w Rzymie wygrywała trzykrotnie. Rok temu odpadła już w trzeciej rundzie.
13: A w tym roku w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: Po południu, jak się trochę już nagrzeje. 14 stopni dziś w Łodzi, 15 we Wrocławiu i Częstochowie, 17 w Bydgoszczy. Nad morzem najwięcej słońca, bo całe polskie góry pochmurne. Niedziela dużo ładniejsza i cieplejsza. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Będzie w tej godzinie m.in. zaproszenie związane z Beatą Kozidrak. Będą Złote na nowo, czyli historie przerabianych przebojów. I będzie o polskim rekordziście butelkomatu, który na raz wrzucił ich...
7: Radio Złote Przeboje.
12: Nie no, na razie nic nie powiem. Szczegóły za chwilę. A to Michael Bolton.

0: 10 po 10. Hall & Oates w Radiu Złote Przeboje. A teraz zaproszenie, bo w każdą majową niedzielę od południa przez 2 godziny w naszym radiu zapraszamy na niedzielę z Beatą Kozidrak. I tam artystka opowie o swojej karierze, zaskakujących sytuacjach z życia codziennego, ale też trudnych chwilach. Na naszym kanale na YouTubie jest już wywiad Piotra Jaworowskiego z Beatą Kozidrak. On zaczyna się od rzeczy najważniejszej, od zdrowia i pewnej rozmowy z lekarzami, którą czas temu Beata odbyła.
1: Zadała mi pytanie w pewnym momencie, czy ja będę śpiewać? I oni tak dziwnie popatrzyli po sobie, nie patrząc mi w oczy, jakby zrozumiałam prawie ze łzami w oczach, że coś tu jest nie tak.
0: No. Więcej na naszym YouTubie polecamy. I Sophie B. Hawkins gramy.

0: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
2: A co tam w Carrefourze?
5: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
10: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

0: Lady Punk, kryzysowo narzeczona w radiu. Złote przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: Teraz Roy Orbison, który napisał jeden ze swoich największych przebojów z kolegą w godzinę, a inspiracją była żona artysty, która szła na zakupy. No i Orbison stworzył historię o pięknej kobiecie idącej ulicą, a numer Pretty Woman był ukończony zanim jego żona wróciła z zakupów. Dzieło z 64 roku na początku lat 80. przerobił na polską wersję Krzysztof Krawczyk.
2: Piękna pani, ze mnie sobie drwi, piękna pani.
0: Fajnie, prawda? Ale była też ostatnio bardziej współczesna kompozycja do potańczenia choćby na Sylwestra. Azteka i Pitbulla. Ale najpiękniejsza jest oczywiście ta, czyli wracamy do korzeni.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja.

0: pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
10: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.

Debiloft w Radiu Złote Przeboje. Pewnie wielu słuchaczy tradycyjną sobotę spędzi na bazarku, przynajmniej przez godzinkę, dwie, albo w sklepie. No właśnie, a tam butelki. Jest też nowy rekordzista w oddawaniu butelek. Ktoś jednorazowo oddał 807 butelek, za co dostał 403 złote. No, grosz do grosza, prawda? We Wrocławiu padło rekordowe butelkowanie. Ile on musiał wrzucać te butelki? Tak jak liczymy na jedną butelkę, na przykład 2 sekundy, to tak pół godziny spędził przy tym butelkomacie. Gratulujemy. 400 zł. Robin Cook.

0: Patrycja Kosiarkiewicz już powoli kończy, bo 5 minut i godzina 11, wtedy u nas wiadomości w nich o statku z wirusem, który płynie na Teneryfę. To ja sprawę tak zostawię, a Wojtek szczegóły poda za chwilę.
1: Złote przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.

0: przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca. Reklama.
10: Z Radiem Złote Przeboje powoli zbliżamy się do południa, ale na razie 11 dochodzi. Czas na wiadomości.
11: Rosja boi się ukraińskich ataków na dzisiejszą paradę zwycięstwa. Wyjątkowo nowoczesna porodówka zostanie otwarta zaraz w Radomiu. Na Teneryfę płynie statek z wirusem na pokładzie. Pasażerów trzeba będzie ewakuować i poddać kwarantannie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja świętuje dziś Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenie II wojny światowej w Europie. Po raz pierwszy od 18 lat parada na Placu Czerwonym odbędzie się bez czołgów i pojazdów wojskowych. Według ekspertów Kreml boi się ukraińskich ataków na Moskwę. Ogłoszono co prawda zawieszenie broni. I choć to Rosja łamała wszelkie dotychczasowe rozejmy, teraz odgraża się, że uderzy w Kijów, jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę.
12: Stanowczo wzywamy władze Ukrainy do potraktowania naszego ostrzeżenia z pełną odpowiedzialnością. Chcemy, aby ukraiński rząd zapewnił obywatelom Kijowa terminową ewakuację.
11: Mówi rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że zgadza się na paradę zwycięstwa w Moskwie, ale odradził zagranicznym przywódcom podróż do Rosji. Spośród unijnych liderów do Moskwy wybrał się premier Słowacji Robert Fico. Polska gospodarka ma stabilną perspektywę, oceniła agencja S&P, dała Polsce rating A-. Według prognoz tej agencji polskie PKB wzrośnie w tym roku o 3,3%, a w przyszłym o 2,9%. To potwierdzenie odporności naszej gospodarki, napisał na portalu X minister finansów Andrzej Domański. Jedną z najnowocześniejszych w Europie porodówek będzie mieć Radom, mazowiecki szpital specjalistyczny na radomskim Józefowie. W poniedziałek zostanie tam otwarty nowoczesny trakt porodowy, czyli komfortowe, przyjazne sale i nowoczesny sprzęt, mówi prezes lecznicy Bożenna Pacholczak.
13: Jest to trakt porodowy z salami przedoperacyjnym, pooperacyjnymi, resuscytacji, cesarskich cięć, sanitariaty, wanny, wygodne łóżka, pokój porodów rodzinnych. No, jestem sama pod wrażeniem.
11: Remont kosztował 25 milionów złotych. Pieniądze przekazał samorząd województwa mazowieckiego. Pasażerowie statku wycieczkowego z Argentyny na Teneryfę muszą być ewakuowani. Wykryto na nim tak zwanego hantawirusa. 3 osoby zmarły. 140 osób po zakończeniu podróży zostanie skierowanych do, jak to opisano, całkowicie odizolowanego, odgrodzonego kordonem obszaru. Statek MV Hondius dopłynie na Teneryfę jutro rano. Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia zapewnia, że ryzyko rozprzestrzenienia się hantawirusa jest absolutnie niewielkie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda na weekend.
10: Sobota przeważnie trochę cieplejsza od piątku. 10 stopni w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Warszawie, Kielcach, 16 w Krakowie, Katowicach i Poznaniu, 17 na zachodzie kraju, gdzie więcej słońca. Niedziela już o wiele ładniejsza.
8: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
10: Ależ sympatyczna osoba będzie u Marzeny Rogalskiej w weekendzie jak marzenie. Pisarka. Ale szczegóły o tym niebawem. A na razie...
9: Zaprasza Kacper Sosnowski. Radio Złote
10: Przeboje. Snap, Rhythm is a Dancer, tak żeby dobudzić wszystkich śpiochów, którzy niedawno wstali. 3 po 11.

Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas człowiek, który napisał Dlaczego ja, Łatwopalnych, Maj, Orła Cień, Piosenkę Księżycową i moje ulubione Wolne Ptaki. Robert Jansson. Tu w Przeboju, który stworzył na swój solowy album, a o zaśpiewanie poprosił młodego wówczas artystę Kubę Badacha, który miał wtedy 21 lat. No ale on akurat to stał na scenie Filharmonii Narodowej, jak był nastolatkiem. I z tym optymistycznym nagraniem Małe Szczęścia poradził sobie kapitalnie.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1200

0: 79 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brejkomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brejkomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brejkomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brejkoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Remi Bem w Radiu Złote Przeboje. Podaruj mi trochę słońca. Aleksander Bem, Jędrzej Ibek oraz Ewa Bem, siostra Aleksandra, też dołączyła do składu. No i już wiemy, skąd taka nazwa zespołu. A mało kto wie, że z tym zespołem śpiewała i grała też Kasia Kowalska, ale to na początku lat 90., jak zespół się reaktywował. Za chwilę u nas Hadaway, niemiecki wokalista. A propos, to powiem, że jutro w Złotej Piątce będziemy mieć najlepsze niemieckie gwiazdy muzyki. Już teraz polecam i zapraszam na jutro. A Hadaway teraz, który zresztą nie próżnuje, bo serię koncertów ma w Hiszpanii i Portugalii zaplanowaną. No, przyjemnie wybrał, prawda? W tym słońcu będzie śpiewał tak.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd. Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia. Czas gwiazd. Już dziś od 18. Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Syk.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
13: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
14: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
15: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
14: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
15: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
14: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
15: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
14: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
15: Zapraszam.
16: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
14: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
17: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
18: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Lemon Tree i Fool's Garden w Radiu Złote Przeboje o lemonowym drzewku. 95. rok, tak brzmiało pięknie w muzyce. A za 10 minut zabrzmi tutaj Marzena Rogalska, bo weekend jak marzenie nas czeka, a gościem Katarzyna Grochola. No zaczytywali się w nią Polacy. Dalej będą się zaczytywać, bo tej nowej książce będzie. Może sama pani Kasia zaprosi?
1: Zapraszam państwa serdecznie na Marzenie jak weekend. Weekend jak marzenie.
2: Brawo.
0: No właśnie, a więcej za chwilę. Na pewno będzie wesoło, to mogę obiecać. Whitney Houston.

Rajsat Fred w Radiu Złote Przeboje powoli kończy, bo zaraz u nas o 12:00 wiadomości, w których o egzaminach, ale tym razem ósmoklasistów. A potem Marzena Rogalska i Katarzyna Grochola.

0: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No...
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra, a ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Reklama.
15: Jest 12, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Polska podpisała umowę o pożyczce Safe, dziś zrobi to Litwa. Ósmoklasiści szykują się do egzaminów, pierwszy w poniedziałek. Lech zremisował z Arką. To dobra wiadomość dla górnika, który wieczorem będzie gonić lidera ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wczoraj Warszawa, dziś Wilno. Litwa jest drugim państwem, które podpisze umowę na unijną pożyczkę w ramach programu SAFE. Litwini mogą liczyć na ponad 6 miliardów euro. Taką kwotę Polska jeszcze w tym miesiącu ma dostać jako zaliczkę. Cezary Jaszczyk.
17: W sumie do 2030 roku do Polski ma popłynąć prawie 190 miliardów złotych. Pieniądze trafią na kluczowe programy modernizacyjne armii, rozwój polskiej zbrojeniówki i wspólne zakupy także za granicą. Rząd podpisał umowę mimo prezydenckiej jego weta, które jak wytyka premier Donald Tusk, sprawiło, że część służb jak policja czy straż pożarna, przynajmniej na razie, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze. Rząd, odpowiadając na zarzuty opozycji, która nazywa SAFE niemiecką lichwą, przekonuje, że to obecnie najtańsza dostępna na rynku pożyczka. Ostateczne koszty będą znane po zaciągnięciu konkretnych transz. W naszym przypadku to październik.
16: 12. myśliwiec F-35 przeznaczony dla Polski zakończył już testy. Poinformował o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Piloci już się szkolą, a Polska zamówiła 32 maszyny. W tym roku mamy dostać 13. W poniedziałek w całej Polsce rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. Jego formuła jest bardzo zbliżona do formuły matur, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
18: Ten egzamin jest ważny, dlatego że liczy się w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Składa on się z trzech egzaminów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
16: Egzamin potrwa 3 dni. Uniwersytet w Białymstoku żegna się z siedzibą w dawnym domu partii w centrum miasta. Przez lata mieściły się tam wydziały humanistyczne. Z tej okazji rozpoczyna się cykl wydarzeń pod hasłem Pożegnanie Domu Partii. Pierwszym jest dzisiejsze oprowadzanie po zabytkowym budynku. W lipcu studenci przeniosą się do nowego budynku na kampusie uniwersyteckim. Piłkarze Lecha Poznań potknęli się w wyścigu o obronę Mistrzostwa Polski. Wczoraj tylko zremisowali z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia 1-1. Dzisiaj 3 mecze. Kolejno Lechia Widzew, Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pogoda.
16: Od 10 stopni na Podlasiu do 17 na zachodzie Polski i miejscami na południu. Niebo zachmurzone, na wschodzie i południu może trochę popadać, delikatnie przelotnie. Wiatr łagodny, warunki biometeo dziś przeważnie obojętne. Jutro więcej słońca i trochę cieplej, do około 20-21 stopni.

0: Wielką śmi radość uczyniła Kasiu Grocholo, Grocholu w radiu moim, tym pojawieniem się swoim. Człowiek jak cię widzi, to jakby zaświeciło słońce. Ty wiesz, że masz taką moc działania?
1: Nie, kochanie, ale bardzo ci dziękuję.
0: Pojawiasz się i od razu świeci słońce.
1: No to bardzo ci, kochanie, dziękuję. Masz jak ja cię widzę, to też mam takie wrażenie.
0: Kasia Grochola i to jest prawdziwa wiosna, kiedy Grochola buszuje w radiu Złote Przeboje ze mną Rogalską.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Patrzę na najnowszą książkę Kasi Grocholi, mojej gościni, czyli Losy Judyty i Adama 20 lat później. Tytuł A właśnie, że tak. Kasiu, czy ty zatęskniłaś za tym światem?
2: Tak.
1: Judytowym, czy to jest,
2: słuchaj,
1: kraina, która ci daje...
2: Zatęskniłam za tym światem judytowym, zatęskniłam za światem, w którym pierwsze skrzypce grają jednak przyjaciele i rodzina, a nie telefon komórkowy i ilość lajków. I największą przyjemność i chyba największy komplement usłyszałam od córki Uli, przyjaciółki Zosi, a przyjaciółki Judyty w książce, która powiedziała, jak to dobrze się cofnąć do tamtych czasów. Życie to jest spotkanie z tobą i dotknięcie się i przywitanie, a nie tylko, wiesz, SMS, u mnie wszystko w porządku. Wiesz, nie znamy wagi słów pisanych, ponieważ nie widzimy tonu głosu, nie widzimy błysków oku. Rozumiesz, więc trochę jestem taka za Judytą, no i za tym światem, który jest, owszem, sielski, anielski, zdarzają się tam różne rzeczy, ale one muszą się dobrze kończyć.
1: I ja zagram teraz tak, że wszystko będzie jasne. Opowieść Edyty Bartosiewicz. Zgadnijcie, w jakim filmie śpiewała Edyta Bartosiewicz?

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Historia jednej z bohaterek, którą stworzyła Katarzyna Grochola, czyli Judyty, zrobiła dużo dobrego w naszym kobiecym świecie, prawda?
2: No tak, że spotykałam od tego czasu, ale również Danusia mi mówiła, że spotykałam mnóstwo kobiet, które coś wybudowały, albo coś odremontowały, albo porzuciły, nie wiem,
1: przemocowych mężów.
2: I jakoś nabrały pewności, że można być szczęśliwym, że to my sobie budujemy.
3: Autopromocja.
0: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
4: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
0: Już jutro po 8:00.
4: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
3: Autopromocja.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, kiedy ty zaczęłaś o sobie myśleć tak na poważnie, że jesteś pisarką? Mówiłaś mi, że długo tak nie umiałaś o sobie myśleć, aż zdarzyła się pewna piękna scena w kolejce, kiedy zobaczyłaś kobietę chyba, która czyta twoją książkę i zaśmiewa się w głos.
2: Tak. Ale wiesz co, napisał też do mnie kiedyś mój przyjaciel, że jechał w Bieszczady i jakaś pani czytała książkę i była bardzo taka jakaś skupiona na tej książce i bardzo taka poważna i nie wchodziła w żadną rozmowę. I on w końcu zobaczył, że to jest moja osobowość my. I powiedział, że zna autorkę i ona w ogóle nie zareagowała. Wyszła chyba w Sanoku z pociągu i zapukała w szybę i powiedziała: niech pan przekaże autorce, że uratowała mi życie.
1: Dajesz dobro i to też jest jakieś poczucie odpowiedzialności, Kasia. Bo przecież nie tylko piszesz książki przyjemne, ty piszesz różne książki, poruszasz różne trudne tematy poza tymi, które są cudownym materiałem do komedii romantycznych, które tak kochamy.
2: No tak, ale wiesz, po Trzepocie skrzydeł na przykład pani mnie zaczepiła na cmentarzu w Milanówku i powiedziała: tak panią lubiłam. Nigdy pani nie wybaczę.
1: Naprawdę?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi, bo ja nie wiedziałam, czy to jest jakaś znajoma z targu, czy coś. I powiedziałam, że przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Ona mówi, że przeczytałam Trzepot skrzydeł, wszystko wróciło. I odwróciła się i poszła.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola z nami. Kasiu, bohaterowie twojej najnowszej książki, Judyta i Adam, otwierają biuro matrymonialne. Wyobraź sobie, że przychodzisz ty, Kasia, do biura matrymonialnego. Trzy najważniejsze pytania do twojego potencjalnego kandydata, na które chcesz znać odpowiedź.
2: Czy masz poczucie humoru?
1: Wiedziałam.
2: Czy jesteś człowiekiem wierzącym, to znaczy obdarzonym jakąś duchowością? I czy czujesz się zdolny do miłości?
1: No to takie bardzo pojemne.
2: Mógłbym być nawet malutki i grubiutki.

0: autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zapraszam.
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
20: Castorama!
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
20: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
21: Tak?
20: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Trudno z Kasią Grocholą nie rozmawiać o związkach, bo przecież o tych związkach wciąż pisze. Jak pojmujesz, Kasiu, kompromis w związku?
2: Wiesz co, Andrzej Wiśniewski, świętej pamięci, cudowny psychoterapeuta,
1: twój przyjaciel rodzinny,
2: filozof i mój przyjaciel, powiedział: nie idźmy na zgniły kompromis.
1: A co to jest zgniły kompromis?
2: Zgniły kompromis to jest taki, że moja żona uwielbia Mazury, ja uwielbiam góry, w związku z tym się umawiamy w Radomiu, w połowie drogi.
1: I tam spędzamy wakacje.
2: I tam spędzamy
1: wakacje.
2: Nie,
1: to wakacje. Ja tak bym nie chciała takiego
2: jest
1: kompromisu.
2: Jest to zgniły kompromis. Mhm. Natomiast dajmy sobie też przestrzeń, Matko Święta. Ten kompromis nie musi się opierać na tym, że to będzie w połowie drogi, albo że to będzie identyczne. Może się trzeba na czas tego kompromisu, dobrze pojętego, rozstać na ten moment.
1: A kompromis taki, że ja z nim pojadę w góry, to już będzie kompromis, że ja zrezygnowałam z siebie?
2: Nie, jeżeli będziesz chciała, jeżeli sobie pomyślisz, przecież ja wybieram na miłość boską, przecież wybór to jest nasza odpowiedzialność. Wolę być z nim w górach niż sama na Mazurach. Nie rezygnujemy z siebie, zgadzając się na to, co druga osoba chce.
1: Ja chcę teraz, droga Kasiu, zagrać dla ciebie i słuchaczy Radia Złote Przeboje Emilię Big Big

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. A zaraz po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Kasią Grocholą i porozmawiamy o jej definicji miłości, o jej cierpliwości do siebie i jej wyobrażeniu o szczęśliwym życiu.

0: Jest 13:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Kilka dni potrwa dogaszanie Puszczy Solskiej na Roztoczu. Andrzej Poczobut dochodzi do zdrowia po białoruskim więzieniu, udzielił wywiadu. Włosi zdiagnozowali uzależnienie od sztucznej inteligencji. Młoda kobieta trafiła na terapię. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet kilka dni może potrwać akcja dogaszania pożaru na Roztoczu w Puszczy Solskiej. Z pewną pomocą przychodzi deszcz, ale gdzieniegdzie wciąż pojawiają się groźne zarzewia ognia. Dlatego, jak poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz, cały czas trwa akcja gaśnicza.
2: Warunki atmosferyczne nam sprzyjają. Nie oznacza to wcale, że mamy zakończone działania ratownicze. Mamy nadal zarzewia ognia, które są ukryte. Mamy te tereny, które są takimi terenami torfowymi.
1: Według służb dotąd spłonęło co najmniej 300 hektarów lasu. Jeszcze w maju premier Węgier Peter Modzior przyjedzie do Polski, potwierdził wiceszef dyplomacji Ignacy Niemczycki. A tymczasem na Węgrzech trwa inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Deputowani złożyli swoje przysięgi. O 14:30 Węgry będą mieć nowego premiera. 5 lat to taki okres, po którym następują w człowieku zmiany, mówi Andrzej Poczobut o swoim pobycie w białoruskim więzieniu. Udzielił pierwszego wywiadu radiowego po uwolnieniu.
3: Jest taka teoria, że do 5 lat to jeszcze a łatwo się z tego wychodzi, a po 5 latach i tak dalej trudniej. Ludzie, którzy mieli wyrok tam już 20 lat czy więcej, to mają takiego stresa, że czasem pogotowie zabiera ich przy wyjściu z więzienia. Do szpitala trafiają. Takie no parcie do wolności, a z drugiej strony strach. Ja oczywiście takiego strachu nie miałem, ale siedząc w więzieniu ja nie miałem żadnych snów na temat więzienia. Tam 1 czy 2 razy mi się więzienie śniło. No a tu mam cały czas więzienie.
1: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej został niedawno uwolniony przez reżim w Mińsku w ramach wymiany więźniów. Obecnie dochodzi do zdrowia w warszawskim szpitalu. U 20-letniej kobiety stwierdzono uzależnienie od sztucznej inteligencji. Trafiła pod opiekę oddziału państwowej włoskiej służby zdrowia w Wenecji. Przejdzie terapię w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień, podał lokalny dziennik. Sport. New York Knicks pewnie zmierzają do finału konferencji wschodniej NBA. Nowojorczycy wygrali z Filadelfią 108-94 i potrzebują już tylko jednego zwycięstwa. Jeden punkt dla Nowego Jorku zdobył w ostatnim meczu jedyny Polak w NBA, Jeremy Sochan.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, na wschodzie i południu Polski duże, tu może trochę popadać. Temperatura 10 stopni maksymalnie na Podlasiu, w centrum do 15, na zachodzie i południu 17. Jutro ma być ładniejsza pogoda i ma być trochę cieplej, do 20 stopni, miejscami 21, a poza tym więcej słońca.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy z Kasią Grocholą. Przed nami jeszcze 2 godziny. Przygotujcie się.
2: Kawę sobie zróbcie, jeśli pijecie kawę. Pamiętajcie, że kawę należy odrobinkę posłodzić. Odrobinkę nawet tak, jak się soli. Bo wtedy wytrąca się to coś, co przeszkadza potem wątrobie, jeżeli kawa jest nieposłodzona.
1: Ale ja chciałam powiedzieć, że powiedziała Katarzyna Grochola, poradziła Katarzyna Grochola, która kawy nie pije. Ale to nie szkodzi. Najważniejsze, że Kasia z nami jeszcze przez najbliższe 2 godziny.
2: Jak się ją pije.
1: Kasia znacznie więcej rzeczy wie, nie tylko o kawie. I my zaraz o tym.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Droga Kasiu Grocholo, powiedziałam, że wyluzowałaś kobieto bardzo. To jak, moje ulubione pytanie o miłość, jak ty po latach, teraz w tym trzecim małżeństwie, jak ci się definicja miłości zmieniła? A może ci się nie zmieniła? Może ci się rozbudowała?
2: Ja w ogóle chyba nie znam definicji miłości. Wiesz, ja myślę, że ja ją poznaję i będę ją poznawać do końca. Bo kiedyś mi się wydawało, że to są tylko motyle w brzuchu i rozumiesz, jak mam zawrót głowy i dotknięcie powoduje...
1: Dreszcz.
2: Tam dreszcz.
1: Elektryczność.
2: Wyładowania elektryczne. Dzisiaj mi się wydaje, że to jest tylko młodzieńcze pożądanie. Że jeżeli pod tym nie ma miłości, to to jest też puste. Rozumiesz, że może się oczywiście nam coś takiego przytrafić gdzieś, kiedyś, ale jeżeli to nie jest podparte bezpieczeństwem, zaufaniem, również możliwością skompromitowania się przy tym człowieku, pokazaniem swojej słabej strony, niewstydzeniem się tego, to jest tak naprawdę miłość.
1: Z prawdziwą miłością teraz puszczam coś, co kocham. Moloko, Sing It Back, a my wracamy do was za chwilę. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Droga Kasiu Grocholo, a gdybyś miała szansę urodzić się na nowo i być gwiazdą filmową, to jaką gwiazdą chciałabyś być?
1: No, mogłabym być Meryl Streep. Chociaż zupełnie jestem do niej niepodobna.
0: Każdy chciałby być Meryl Streep, a ja myślałam, że
1: wiesz,
0: jednak...
1: Ona po rozwodzie, o którym nie wiedziałam, że ona się rozwiodła.
0: Tak, ja wiedziałam, że się rozwiodła.
1: Cudownym jest facetem i go kocha i się całuje z nim na ulicy. Po 70. Dziewczyny, nie traćcie nadziei.

0: kształt promocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
9: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
10: No...
9: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
10: No dobra, a ty co będziesz robić?
9: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
11: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Reklama. Na weekend jak marzenie. Zapraszam.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Teraz pytanie do Kasi Grocholi z serii tych najważniejszych. Kasiu, tyle miałaś zakrętów życiowych. Co ty robiłaś, żeby nie tracić nadziei?
2: Zawsze chodziło mi o to, żeby uzdrawiać jakoś świat. Wyobrażałam sobie, że będę mieszkała w domku, że będą się róże, pieły czerwone po tych małych
1: piesek,
2: domku,
1: kotek.
2: Że będzie piesek, kotek, że będę takim znakomitym lekarzem, który pisze książki, które zbawiają świat.
1: Lekarzem od dusz.
3: Przypomnijmy, że marzyłaś o medycynie. Twoja kariera medyczna skończyła się na byciu salową. Ty w ogóle byłaś osobą wielu zawodów.
2: Ja się zaczynam cieszyć bardzo. I to jest prawda, że amerykańskie badania nad szczęśliwymi ludźmi pokazały jedno, że przysłowie chińskie, jeśli chcesz być szczęśliwy, to bądź.
1: Ale
2: po prostu musisz sobie to postanowić. No, jeżeli chcesz być nieszczęśliwy w tym momencie, to jesteś. Możemy z tej samej sytuacji zrobić dwie różne rzeczy.
1: To prawda.
2: Naprawdę, to zależy tylko od tego, jak na to spojrzymy. Trudno jest tak myśleć, jeżeli naprawdę nas coś bardzo dotyka, ale wtedy musimy sobie przypominać inne złe rzeczy, które przeminęły. Naprawdę.
1: Wszystko mija, tak.
2: Wszystko mija.
1: Tak, to prawda.
2: Jak pisze Grochola, wszystko przemija, nawet najdłuższe żmija.
1: Ciekawe, czy Pet Shop Boys to potwierdzi, bo teraz czas na nich. Suburbia w Radiu Złote Przeboje.

0: Kasiu, a czy ty, jak już się stałeś grocholą w dojrzałej wersji, to myślisz o sobie dobrze, że jesteś fajna babka,
1: dobrze,
0: ładna
1: myślę
0: babka?
1: Myślę o sobie dobrze. No nie, no nie, za bardzo piękna nie jestem, ale myślę o sobie dobrze.
2: Więcej na ten temat już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Oraz makaron Durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu – to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6 – magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu – Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
16: Reklama.
17: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: To wróćmy do tej dojrzałości. Kasiu Grocholo, jak ty teraz siebie postrzegasz?
2: Mam taką fajną cierpliwość do siebie, że jestem fajna taka, jaka jestem. Nie muszę się każdemu podobać.
1: Mówisz jak Meryl Streep. Kiedyś wchodziła do pokoju i zastanawiała się, kto z tego grona ją lubi. A teraz ma taki etap w życiu, że wchodzi do pokoju i zastanawia się, kogo ja z tego grona lubię.
2: Tak, i coś takiego jest. Ale to nie wynika ani z wyższości, ani z niższości. Z żadnej z tych takich niefajnych pokładów, tylko z tego, że chcę być z ludźmi, których lubię, chcę być z ludźmi, których szanuję.
1: A nie uważasz, że jesteś szczęściarą i że byłaś naprawdę w potwornych tarapatach?
2: Jestem olbrzymią szczęściarą.
1: I popatrz.
2: Ale to mój anioł stróż.
1: Wierzysz w anioły?
2: No, anioł stróża to ma każdy.
1: A wierzysz w to, że powstanie film na podstawie?
2: Wierzę.
1: I że Dana Stenka zagra?
2: Tak, wierzę.
1: Bo dla ułatwienia dodam, że audiobook czyta Danusia Stenka. Ja poczułam się jak w domu. No i co? I tam byś gmerała w scenariuszu?
2: Nie powiem nic więcej.
1: No to dobrze, to Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Wracamy za chwilę.

za chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Kasią Grocholą, pisarką, i porozmawiamy o tym, co dla Kasi jest synonimem sukcesu. Będzie także o jej córce, Dorocie Szelongowskiej. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
0: Reklama.
9: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Koło Bartoszyc znaleziono dron wojskowy, prawdopodobnie obserwacyjny. 60 lat temu na ekrany wszedł serial Czterej pancerni i pies. Widzew Łódź miał walczyć o Mistrzostwo Polski, a jeśli za chwilę przegra z Lechią, może wylecieć z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dron znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem nie stanowi zagrożenia. To wstępne wyniki oględzin. O znalezieniu bezzałogowca powiadomiono policję dziś rano. Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik żandarmerii wojskowej.
11: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadający cech bojowych.
10: Drona znaleziono w pobliżu miejscowości Osieka koło Bartoszyc. Zamiast czołgów, rakiet i sprzętu wojskowego, żony i matki zmarłych na froncie żołnierzy. Na Placu Czerwonym w Moskwie odbyła się coroczna parada z okazji Dnia Zwycięstwa. Trwa trzydniowe zawieszenie broni. Ukraina obiecała, że nie będzie atakować parady. Obchody Dnia Zwycięstwa odbyły się praktycznie bez zagranicznych przywódców. Jedynym reprezentantem Unii Europejskiej był prorosyjski premier Słowacji Robert Fico. Dziś mija 60 lat od telewizyjnej premiery Czterech pancernych i psa. W 1966 roku z głośników popłynęła piosenka Edmunda Fettinga Deszcze niespokojne potargały sad. W ciągu 4 lat nakręcono 3 serie, łącznie 21 odcinków. Zyskał wielką popularność, choć fabuła zakłamywała historię i była proradziecką propagandą. A kiedy Rosja pręży muskuły, świętuje zwycięstwo nad faszyzmem, Unia Europejska świętuje Dzień Europy. Można zwiedzić Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie. Organizatorzy zapowiadają, że warto.
12: Zapraszam do odkrywania całego centrum, które jest multimedialne i mówi i pokazuje, czym jest Unia Europejska. Sala, czyli kino 360 stopni, jest jakby skonstruowane na modłę trochę mini sali plenarnej, więc tak, jakby zapraszam, żebyście wchodzili i poczuli się, że ta Europa jest blisko nas, ona nie jest daleko w tej Brukseli, w Strasburgu.
10: Mówi Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dzień Europy w Centrum Europa Experience przy Jasnej w Warszawie potrwa do 18. Ten mecz może zdecydować o być albo nie być w Ekstraklasie. W Łodzi spotkają się dwie drużyny mocno zagrożone spadkiem. Widzew podejmuje Lechię. Porażka Widzewa prawdopodobnie przesądzi o spadku z Ekstraklasy.
13: Wierzę w swój pomysł, wierzę w drużynę, że ona nie jest przestraszona. Podejdziemy do tego ambicją i zaangażowaniem ponad wszystko i wszyscy razem. Tak jak ktoś nas już pogrzebał i już nas skreślił, ja uważam, że to jest zdecydowanie za wcześnie.
10: Mówi trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Początek 14:45.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda. ten weekend ładniejsza pogoda będzie jutro, bo dzisiaj przeważnie zachmurzenie umiarkowane albo duże, zwłaszcza na wschodzie i na południu, tu też może przelotnie popadać. Temperatura 10 stopni na Podlasiu, 15 w centrum, 17 na zachodzie, a jutro więcej słońca i o kilka stopni więcej na termometrach, do około 20.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie, Katarzyna Grochola i Marzena Rogalska. Kasiu, nie wiem o co chodzi, ale jak się z tobą spotykam, to mnie taki jakiś rodzaj głupawki i zaczepności, wiesz, bo ty tak po prostu powodujesz, że człowiek tak chce troszkę...
2: Tak. Jakbyś tego nie miała, tak? Tylko ja ci to robię.
1: Ty mi to robisz.
2: No to dobra, chodźcie do weekendu. Marzenie jak marzenie.
1: Tak, właśnie.
2: Marzenie jak weekend.
1: Grochola się tego tytułu nie nauczy. Katarzyna Gdohola i Marzena
2: Rogalska.
1: O, właśnie.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Kasia Grochola dalej z nami, pisarka. Kasiu, przypomniało mi się, jak niedawno była tu Ewa Wojdyło i pięknie mówiła o szczęściu, że ono może być również kwestią naszego wyboru. Po prostu ja wybieram, że będę szczęśliwa.
2: Ja uważam, że to można w sobie wypracowywać. Oczywiście pozwólmy sobie czasami na to, żebyśmy byli nieszczęśliwi. Poza tym, słuchajcie, stan szczęśliwości bez przerwy przestaje być stanem szczęśliwości. Ja to wiem, bo ja uwielbiam żeberka. Żeberka wędzone, które są gotowane.
1: Stan szczęśliwości i żeberka?
2: Sobie,
1: chyba się Kaśka pogubiam.
2: Obiecałam sobie że kiedyś jak będę bogata, to sobie kupię 2 kilo takich żeberek.
1: Nie mów mi, że zjadłaś 2 kilo.
2: Zjadłam.
1: Ale mdliło cię przy kilogramie 90 już?
2: Nie.
1: A co?
2: No nic. Od tego czasu
1: nie jem żeberek.
2: Długo nie jadłam żeberek. Wędzonych, ale teraz sobie przypomniałam i być może gdzieś jeszcze skoczę, kupię i znowu sobie ugotuję.
1: Ale wiesz,
2: nadmiar jest nienasycony. Aha. Ludzie mnie pytają, co byś zrobiła, jakbym była bogata. Ja od razu wiedziałam.
1: 2 kilo żeberek. Jadę z tym.

0: Czy wolno zadawać pytania o córkę Dorotę?
1: Wolno, to moja córka.
0: Judyta jest taka rozkoszna, bo ona tak staroświecko z tym zamartwianiem się o Tosię, swoją córkę, jest pokazana. I nie umiała tej Tosi puścić w świat.
1: Pamiętam, no puściła ją.
0: No puściła ją, tak. Ale teraz chciałam cię właśnie o twoją relację z Dorotą, bo mówiłaś, że kiedyś się kłóciłyście.
1: Ale do dzisiaj się czasami kłócimy.
0: No właśnie. Jak wygląda relacja Grochola matka z córką Szelongowską? O tym za chwilę.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Reklama. Weekend.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Kasia Grochola, matka, Dorota Szelongowska, córka. Mam poczucie, że macie bardzo piękną, siostrzaną relację.
2: Słuchaj.
1: Że wypracowałyście.
2: Przecież my się kochamy i myśmy się zawsze kochały, nawet jak się kłóciłyśmy strasznie. Poza tym ona dojrzewała, a dzieci dojrzewające. Zwracam się do wszystkich matek. Wiecie, co to jest? Kości i hormony, które buzują. Ale
1: mózg w przebudowie.
2: No ale w nigdy w życiu przecież to Dorota była Tosią, prawda? I to jak ja już wypracowałam sobie ten model, że jak córka pyta, czy wyjść, to tak, że zgadzam się, bo ona i tak wyjdzie, to moja córka mi odpowiadała: nie pytam cię o zgodę, tylko informuję. Jak już coś opanowywałam, to się okazywało,
1: że już nie działa, że już tam jest rozwój, tak, w innym kierunku. Tak,
2: zresztą pamiętam, że na premierze książki, którą czytała Ewa Telega, Dorota siedziała z tym. To nie tak było, to nie tak było.
1: Czyli mocno czerpałaś ze swoich dialogów z Dorotą.
2: Oczywiście, że tak. Mhm. Więc wiesz, no, moja córka jest osobą, która sama siebie wybudowała, zadbała o siebie, osiągnęła nieprawdopodobny sukces.
1: To prawda.

0: Kasia Grochola, dalej z nami. Kasiu, Dorota, twoja córka, zarzucała ci, że mało ją chwaliłaś. Tak jak w twojej ostatniej książce, a właśnie, że tak. Adam mówi Judycie, ale przecież ty to się tak rzadko chwalisz.
1: Wiesz, zamartwianie się jest takim objawem, które my starsze pokolenie, brały za miłość.
0: Tak.
1: A dzisiaj się promuje, jestem z tobą, okej, spróbuj. A nie uważaj na siebie.
0: Tak, bardziej
1: tak
0: wspieram dalej. Cię, tak, wierzę w ciebie.
1: Wierzę w ciebie. Używa się takich słów. Za moich czasów nie używali dorośli słowa wierzę w ciebie. Brawo!

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
12: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
13: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: Reklama. Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Jakie są twoje, Kasiu Grocholo, małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość? Co poprawia ci nastrój?
2: No mi dużo rzeczy poprawia nastrój.
1: No to dawaj.
2: Książka,
1: no.
2: Film, serial, który muszę obejrzeć do końca 7 sezonów, więc na 2 tygodnie. Dziękuję. Do zobaczenia.
1: I tak się wyłączasz? I tak cię zasysa?
2: No wiesz, jak to jest Doktor House, to mnie zasysa. Jak to są Przyjaciele, to mnie zasysa. Breaking Bad. Nie chciało mnie długo zassać, ale jak zassało. Dobrymi ludźmi spotkania, a mam ich paru obok siebie. Lubię spotkania autorskie, bo tam przychodzą ludzie na ogół, którzy mnie lubią. Więc nie będę się wypierać, że to dla mnie już takie... strasznie nieprzyjemne, jak te 200 osób.
1: Nie no, Kacha, no to jest cudowne, jesteś stworzona do relacji z drugim człowiekiem,
2: jest,
1: tak?
2: Wiesz, to jest...
1: A poza tym, jak inaczej poznać swojego czytelnika, prawda? No jak? Trzeba się spotykać, no. To spotkajmy się z Frankie Goes to Hollywood. Relax. W Radiu Złote Przeboje.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności. W Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Kasiu, dziękuję ci bardzo. Grocholo, ty jesteś naprawdę jak zdrowie. Wierz mi to.
1: Zaprosiłaś mnie i za to ci bardzo dziękuję.
0: Ja przyjmuję te podziękowania w imieniu wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje. Bierzcie grocholę i się nią częstujcie, bo ona
1: i
0: działa...
1: wszystkiego dobrego dla was.
0: Tak jest, działa prozdrowotnie.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Rosja nie przedłuży 3-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Wreszcie przerwa w maturach. Wczoraj była biologia i filozofia. Zaginiony 14-latek z Holandii odnaleziony w Białymstoku czeka na rodziców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja zapowiedziała, że nie przedłuży rozejmu z Ukrainą ponad obecne 3 dni. Doradca Putina Jurij Uszakow oświadczył, że nie ma też ustaleń na temat ewentualnych dalszych rozmów pokojowych. Zawieszenie broni ma potrwać do poniedziałku. Rosyjski pawilon został dopuszczony do udziału w międzynarodowej wystawie sztuki Biennale w Wenecji i to mimo protestów włoskiego rządu i 22 państw członkowskich Unii Europejskiej. Udział Rosji w Biennale komentuje ukraińska minister kultury Tetiana Bereżna.
17: My w Ukrainie walczymy przeciwko obecności Rosji na kilka sposobów. Pracujemy nad nałożeniem sankcji na osoby związane z rosyjskim pawilonem. Tym bardziej, że wielu z nich ma powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym oraz z rosyjską propagandą. Obecność tych osób tutaj, na Biennale, jest jak zaproszenie seryjnego mordercy na kolację z przyjaciółmi.
16: Ze względu na unijne sankcje, pawilon rosyjski ma być dziś zamknięty do końca wystawy. Wczoraj była rozszerzona biologia i filozofia, dziś wreszcie przerwa. Trwają matury. Rozmawialiśmy ze zdającymi z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
18: Jestem dobrze nastawiony.
19: Szczerze mówiąc, nie przygotowywałam się jakoś super, ale no zobaczymy.
18: Łatwiejsza niż próbna, ale mi się wydaje, że trochę trudniejsza niż w zeszłym roku.
16: Matury wrócą po weekendzie. W poniedziałek o 9 egzamin z rozszerzonej matematyki. Tymczasem 14-latek z Holandii, poszukiwany od miesiąca przez policję w całej Europie, odnaleziony w Białymstoku. Znaleziono go śpiącego pod kocem na przystanku. Prawie rok temu bez słowa wyszedł z domu, wsiadł na rower i zniknął. Wczoraj znalazła go białostocka policja, która dostała zgłoszenie od przechodniów. Nastolatek był wyziębiony, ale nie wymagał opieki lekarzy. Jadą po niego rodzice. Policja więcej szczegółów nie zdradza. Nie wiadomo, dlaczego chłopak uciekł z domu i dlaczego trafił akurat do Białegostoku. W Oslo pobiegła największa sztafeta świata. Wzięło w niej udział 80 tysięcy osób, podzielonych na 15-osobowe drużyny. Holmenkollstafetten to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych w Norwegii. Ma długą tradycję, sięgającą lat 20. ubiegłego wieku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
15: Sporo słońca mamy w to sobotnie popołudnie w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Dzień dzisiaj chmury, z których do końca dnia mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, tam nawet do 18.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
15: Minutę po godzinie 15:00 to panie i panowie, zaczynamy drugą część tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie zdradzę wam, jaka amerykańska gwiazda dziś świętuje swoje urodziny, no i w jakim stylu, a na dobry początek już teraz coś przyjemnego dla ucha. Various Monks i Zamigotał Świat. To taka ballada dla tych, którzy chcą się po prostu zrelaksować w to sobotnie popołudnie.

To gwiazda, która w wieku 17 lat wygrała 10. edycję konkursu piosenki Eurowizji. To była France Gall w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 15. 9 dzień maja mamy w kalendarzu, a dziś swoje urodziny świętuje nie tylko piosenkarz, pianista, ale także były bokser, który, słuchajcie, stoczył 24 walki.

A tym artystą jest Billy Joel, który dziś świętuje swoje 77. urodziny. Niedawno zakończył trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, ale już szykuje się na kolejną trasę, tym razem europejską. Teraz jeszcze wszystkiego najlepszego. No a w Radiu Złote Przeboje teraz zabieram was do Stanów Zjednoczonych. To był rok 70, chyba piąty, kiedy oni wystartowali ze swoim pierwszym numerem i od razu podbili szczyty amerykańskich list przebojów. No a później to już z roku na rok było coraz to lepiej. Zrobili wielką popularność nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie, nawet w Azji i w Japonii. Uwielbiają ich słuchać do dziś przed wami. Cool and the Gang w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Reklama.

0: To wielki przyjaciel Eltona Johna, a zarazem najbardziej barwna postać muzyki lat 80. Boy George'ów to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 16. Jutro w samo południe rusza nowy program w Radiu Złote Przeboje, a przed mikrofonem zasiądzie gwiazda.
1: Tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Ach, to będzie cudowna podróż do tego, co kochamy najbardziej, czyli do lat 80. i do lat 90. Niedziela z Beatą Kozidrak w Radiu Złote Przeboje rusza jutro w samo południe, a Beata będzie zdradzała wam nie tylko to, co działo się na różnych scenach, czy to w Polsce, czy to za granicą, ale także zdradzi wam, jak rodziły się jej największe złote przeboje. Zapraszam jutro w imieniu Beaty Kozidrak od 12 do 14 w Radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję podkręci nam to weekendowe sobotnie popołudnie. Samba de Janeiro i Bellini.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji. Skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk, Osowa. Ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
16: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
17: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
16: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
17: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
16: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
17: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
16: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
17: Zaprasza
18: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
16: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
19: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
15: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

to zespół założony przez siostry 56 lat temu. One do dziś nagrywają i koncertują na różnych zakątkach świata. To Pointer Sisters w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a ja od czasu do czasu lubię was zaskakiwać polskimi dźwiękami. To teraz sięgam po płytę wydaną w 83 roku. To debiutancki album zespołu Ladybug, a piosenka, którą już teraz z wielką przyjemnością wam zagram, powstała wiosną 82 roku. Tekst napisał Andrzej Mogilnicki w hotelu Krakowia w Krakowie. No i chyba wszystko już jasne. Lady Punk, no i Mniej niż zero w Radiu Złote Przeboje. Takie numery tylko u nas.

0: zawsze odlatuje przy jego kawałkach. JK, czyli Jamiroquai, w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. A do takich magicznych dźwięków obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co za dzień?
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama. Sobotnie popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. 16:00 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia wirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Linie lotnicze nie mogą podnosić ceny biletu po zawarciu transakcji. Polacy cenią sobie wolne weekendy jak mało kto w Europie, tak mówi statystyka. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Statek Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenia groźnym hantawirusem, ma jutro dotrzeć na Teneryfę. Pasażerowie zostaną samolotami odesłani do swoich krajów. Chodzi o blisko 150 osób. W wyniku zakażeń zmarło troje pasażerów. Małżeństwo z Holandii oraz obywatelka Niemiec. Mówi hiszpańska minister zdrowia Monika Garcia Gomez.
12: Ani bagaż, ani ciało zmarłego nie zostaną wyładowane na Wyspach Kanaryjskich. Pozostaną one na pokładzie wraz z częścią załogi. Następnie statek popłynie do Holandii, gdzie zostanie przeprowadzona pełna dezynfekcja i utylizacja pozostałych materiałów.
11: Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa jest absolutnie niewielkie. Linie lotnicze nie mają prawa podnosić ceny biletu już po zakupie, ani dodawać żadnych opłat paliwowych. To wytyczne Komisji Europejskiej. A z powodu drogiego paliwa lotniczego już pojawił się przypadek, kiedy linia lotnicza domagała się dopłaty kilkunastu euro. Politycy spierają się w sprawie pożyczki SAFE. Polska podpisała umowę na unijną pożyczkę blisko 44 miliardów euro na cele wojskowe. Umowę krytykuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Klauzule niedozwolone. Nie mamy określonego oprocentowania. Mamy do czynienia z warunkowością na różnych szczeblach realizacji tej umowy.
11: To nieprawda i PiS o tym wie, odpowiada Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
14: Pan Błaszczak mówił, że SAFE jest szansą na rozwój. Już w tym roku to mówił, że to jest utrata suwerenności.
11: Pieniądze mają być wydane na zakupy sprzętu dla wojska i rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziś pożyczkę w ramach programu SAFE wzięła też Litwa. Coraz mniej osób pracuje w weekendy. Od 2015 roku w Polsce udział takich osób zmniejszył się prawie o połowę i wynosi obecnie 8%. To dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To trzeci najniższy wynik w Unii Europejskiej. Średnio w Europie w weekend pracuje co piąty obywatel. Najwięcej w południowych krajach: Grecja, Malta, Cypr i Włochy.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pogoda.
0: Sporo słońca teraz w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Gdzie indziej chmury, z których do końca dnia na pewno pojawią się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Polsce teraz w Suwałkach 5 stopni, a najcieplej w okolicach Bydgoszczy. Tam termometry pokazują nawet do 18. 3 minuty po godzinie 16. Jeśli nie macie żadnych planów na to sobotnie popołudnie, no to gorąco zapraszam Was do słuchania Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już niebawem opowiem Wam o nowym biznesie Eltona Johna w słonecznej Italii. A na dobry początek Tina Turner.

gwiazda, która jest, słuchajcie, także zapaloną kucharką, także w mediach społecznościowych bardzo często dzieli się swoimi przepisami. Jej popisowe danie to, uwaga, strudel z ogonów wołowych. To była Gloria Gaynor, która już za kilka tygodni świętować będzie swoje 83. urodziny, ale czytając jej wypowiedzi w mediach społecznościowych, jest w doskonałej formie. Już niebawem wyrusza w kolejną europejską trasę koncertową. Tu Radio Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, 11 minut po godzinie 16. Za to ten dżentelmen każdą wolną chwilę spędza zamknięty w pokoju, bawiąc się kolejkami elektrycznymi. Rod Stewart już teraz w Radiu Złote Przeboje.

już zawiały. Wiosny, latem wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przemarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
1: zdrowy! Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra. A ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizja już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm.
20: To jest lek.

0: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.

Ideal kawałek na popołudniową siestę. To londyńska formacja Johnny Head Jazz. Od 40 lat są na scenie. Nie tylko nagrywają nowe kawałki, ale także podróżują po całym świecie koncertując. Już na początku czerwca wyruszają w taką swoją najdłuższą trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, która skończy się dopiero pod koniec listopada. Za 28 minut będzie 17. To teraz zespół, którego władze PRL-u zakazały występu, a to wszystko przez występ na festiwalu w Sopocie, kiedy to zespół wykonał ten oto numer. Boniem i Rasputin już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

Pędzi ten numer niczym bolid formuły pierwszej. To oczywiście Sir Elton John, który już we wrześniu w Wenecji otworzy swój pierwszy ekskluzywny klub, gdzie będzie można nie tylko posłuchać muzyki na żywo, ale jak przyznał w ostatnim wywiadzie Elton John, napić się pysznego koktajlu. Artysta ma zamiar tam od czasu do czasu wpadać na małe koncerty, żeby zagrać swoje wielkie przeboje dla swoich gości. No a teraz pora na artystę, który również od wielu, wielu ładnych lat zakochany jest w słonecznej Italii, nawet ma posiadłość na południu Toskanii. Przed wami Sting, no i Anglik w Nowym Jorku.

0: Takie numery podkręcają nam to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To Spiller i Groove Jet, a do takich genialnych kawałków powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smopi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
17: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Na zegarach 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Rosyjski dron znaleziony przy granicy z obwodem królewieckim. Przed nami zimna noc, możliwe miejscowe przymrozki. Polski piłkarz Jan Bednarek został obrabowany, grożono mu nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niewielki, najprawdopodobniej rosyjski dron został znaleziony niedaleko granicy z obwodem królewieckim. Więcej o kolejnym incydencie z bezzałogowcem wlatującym do Polski ze wschodu, Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Ze wstępnych oględzin wynika, że dron, który pojawił się na polu w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim, nie stanowił zagrożenia, co potwierdziły obecne na miejscu służby, policja, prokuratura i żandarmeria wojskowa. Mówi jej rzecznik prasowy, podpułkownik Dariusz Rozkosz.
4: Jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji nieposiadających cech bojowych.
19: Od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie już wielokrotnie dochodziło do naruszania polskiej przestrzeni powietrznej. Czy to przez drony, czy przez tak zwane balony przemytnicze. A najpoważniejszy tego typu incydent miał miejsce we wrześniu zeszłego roku, gdy jednej nocy na teren naszego kraju wleciało znad Białorusi kilkanaście rosyjskich bezzałogowców.
18: Obywatel Polski został objęty nadzorem po kontakcie z hantawirusem. Przebywa za granicą. Prawdopodobnie kontaktował się z osobami zakażonymi wirusem na wycieczkowcu Hondius płynącym na Teneryfę. Jak informuje Sanepid, osoba ta nie przebywa w Polsce i nie ma objawów choroby. Uwaga na przymrozki, to będzie znowu zimna noc. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, czyli najniższego dla 9 województw, głównie północnej i środkowej części kraju. W nocy lokalnie temperatura spadnie do zera, a przy gruncie mróz, -2, -4 stopnie. Za to jutro ma być ciepło do 20 stopni. Podróż pociągiem z Warszawy do Ostrołęki w przyszłym roku zajmie tylko godzinę i 20 minut, a do Łomży godzinę 50, przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. To dzięki modernizacji linii kolejowej numer 29. PKP PLK podały, że w kwietniu tego roku zmodernizowały już blisko 100 km torów. Jeszcze dramatyczna historia naszego piłkarza Jana Bednarka. Reprezentacyjny obrońca został napadnięty i obrabowany, grożono mu nożem. Wczoraj wieczorem zawodnik FC Porto wrócił z żoną i córką do domu z restauracji. Na szczęście nie zaatakowali rodziny Bednarka, ale grozili im nożem. Ukradli dwa zegarki warte łącznie 150 tysięcy euro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na wschodzie kraju. Jutro przelotne deszcze jedynie w okolicach Białegostoku i Suwał. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najcieplej będzie w okolicach Bydgoszczy i Poznania. Tam nawet do 20-22. 3 minuty po godzinie 17:00 to zaczynamy wspólnie ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Czym swoich fanów uwielbia zaskakiwać Cyndi Lauper, to zdradzę Wam już za kilka minut. A na dobry początek chcemy być sobą jeszcze. No i perfekt.

Zanim stała się sławna, żeby dorobić do kieszonkowego, pracowała w gabinecie, który zajmował się przebijaniem uszu. Zrezygnowała po tym, jak zemdlała podczas próby przekucia ucha klientce. Cyndi Lauper w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która do dziś zaskakuje nie tylko nowymi produkcjami czy też na koncertach, ale także kolorami włosów. No ostatnio, jak sprawdzałem i ostatnie zdjęcie, to miała takie łososiowo różowe. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, który wpada bardzo często do Polski, nie tylko na pierogi, żurek i schabowego, ale także na koncerty. Przed wami OMD.

0: spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
4: No...
3: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
4: No dobra, a ty co będziesz robić?
3: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
5: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie!
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest...

0: siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.

zespół, który od czasu do czasu odpoczynek łączył z pasją do muzyki. Czas wolny spędzali na pisaniu nowych utworów i eksperymentowaniu z dźwiękami w studiu nagraniowym, co tak naprawdę traktowali jako relaks, a nie jako przymus. To Bee Gees w to późne sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 18, a to teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, dwukrotnie ogłaszała bankructwo, przyznając, że straciła fortunę, między innymi przez zakupoholizm. A ten numer nie chciała wydać na żadnej płycie. Dopiero ktoś z przyjaciół powiedział, że to może być wielki hit. No i postanowiła umieścić go na płycie. No i co? I stał się wielkim przebojem i znakiem rozpoznawczym tej gwiazdy. Toni Braxton już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: promocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
6: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.

0: Ależ romantycznie nam się zrobiło w to sobotnie późne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Glenn Madeiros, Mariusz Stelmaszczyk też się rozmarzył przy tej piosence.
1: Oj, dzień tak, dobry. Rozpłynąłem się prawie, proszę pana.
0: Co będzie po 18, bo wiem, że takich nastrojowych numerów też nie zabraknie.
1: I będzie nastrojowo, i będzie też wesoło, będzie też naprawdę bardzo, bardzo bogato, bo to wieczór z Freddie Mercury, tak jest. Mnóstwo anegdot, ciekawostek. Dowiecie się, jak wyglądała jego współpraca z Davidem Bowiem. I też dowiecie się o tym, że Freddie Mercury to też był niezły imprezowicz. Ile wydawał na imprezki i jak sprowadzał swoich gości? No to wszystko już za chwilę.
0: Gorąco was zapraszam na ten sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk. Cudownych chwil ze złotymi przebojami wam życzę.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
8: Sobota 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Peter Modzior został już premierem Węgier w Budapeszcie Fiesta. Parada równości przeszła Piotrkowską w Łodzi, domaga się równości małżeńskiej. Widzew wygrał arcyważny mecz z Lechią, teraz to Lechia jest bliżej spadku z Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Węgry mają nowego premiera. To Peter Modzior, który zastąpił po 16 latach Viktora Orbana. Ludzie wreszcie dostali powiew świeżego powietrza. Tak komentują to ludzie zgromadzeni przed gmachem węgierskiego parlamentu. Zbierali się na placu Kossutha już od rana.
10: Najważniejszą rzeczą w Peterze Modziorze jest to, że obiecał ludzkie Węgry oparte na rządach prawa, czego teraz najbardziej potrzebujemy. Myślę, że ważne jest, że podkreśla, że w kraju powinno nastąpić pojednanie i że raz na zawsze powinniśmy położyć kres temu, że można coś zrobić ludziom i nie ponieść konsekwencji. Zdecydowanie. Myślę, że świeża krew to duża zmiana, której od dawna nie było. Wszyscy zaczęli mieć choć trochę nadziei, że da się inaczej.
9: Modzior zapowiadał, że w pierwszą wizytę wybierze się do Polski. Kilkaset osób przeszło ulicami Łodzi. To 15. Parada Równości. W tym roku ma hasło Równość bez dwóch zdań. Upominamy się o wolność i prawa obywatelskie dla każdej osoby, ale najważniejszy postulat to równość małżeńska, mówią uczestnicy. Przeszli ze Starego Rynku przez centrum Łodzi i południowe Bałuty, by wrócić na Stary Rynek, gdzie zorganizowano tak zwane Miasteczko Równości. W Katowicach owce po raz kolejny zastąpią kosiarki. Zwierzęta już rozpoczęły pracę i do września będą pomagać w utrzymaniu zieleni w kilku częściach miasta.
11: Dodatkową zaletą takiego rodzaju koszenia jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
9: Mówi Michał Mendala z Katowickiego Urzędu Miasta. Widzew wygrał z Lechią 3-1 i uciekł ze strefy spadkowej. Awansował na 12 miejsce, ale w dolnej połowie tabeli nikt nie może spać spokojnie. Różnica między 9 a 16 zespołem to tylko 3 punkty. Grają teraz Jagiellonia z Pogonią, a wieczorem Górnik Zagłębie. Poważna kraksa na trasie wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. 25 km przed metą na śliskiej nawierzchni. Jeden z kolarzy się wywrócił, a po nim jeszcze wielu innych zawodników. Wygrał Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. Polaków w stawce Giro nie ma.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jutro w niedzielę będzie pogodniej. W całym kraju nie powinno być chmur i też nie powinno padać. Ten przelotny deszcz może pojawić się od czasu do czasu na wschodzie. Jutro też około 19 i 20 stopni. sobotni wieczór, minęła godzina 18 i proszę Państwa, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, oj, będzie się działo mnóstwo ciekawostek, anegdot związanych z zespołem Queen, a także Freddiem Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk jestem i ruszamy. Pan Freddy, oddaję mu głos już teraz.

gwiazd. W 1981 roku ukazuje się wspólny singiel Queen i Davida Bowiego Under Pressure. Ten numer powstał w sumie przypadkowo. Muzycy wpadli na siebie w studiu szwajcarskim Montreux. Panowie z Queen pracowali wtedy nad swoją 10. płytą Hot Space, a David Bowie nagrał piosenkę do horroru Ludzie Koty.

0: Ale podczas wspólnej sesji nagraniowej nie było tak łatwo. Każdy z artystów miał swoją własną wizję wspólnej piosenki. Ostatecznie muzycy Queen ulegli i zrealizowali pomysł Davida Bowiego. Co ciekawe, David Bowie i Freddie Mercury nigdy nie mieli okazji zaśpiewać Under Pressure na żywo razem. Ten numer dostał też drugie życie. 9 lat później, kiedy to raper Vanilla Ice wysamplował jego fragment w swoim przeboju Ice Ice Baby.
1: Vanilla Ice Ice Baby.
2: Yo, it's the remix.
0: Zrobił to oczywiście bez zgody, a cała sprawa skończyła się w sądzie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz gramy w całości Queen, David Bowie, Under Pressure.

Dzisiejszym bohaterem jest Freddie Mercury, wokalista Queen, który urodził się 5 września 1946 roku na Zanzibarze. Można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farrokh Pulsara.

Freddy z biegiem lat coraz bardziej czuł się prawdziwym Brytyjczykiem, czego dowodem była przyjaźń z księżną Dianą. Zresztą na temat ich znajomości można znaleźć wiele miejskich legend. Podobno kiedy wokalista Queen chciał się spotkać ze swoją znajomą, a nie chciał być rozpoznawany, przebierał się za kobietę. I want to break free. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek z 1986 roku, napisany przez perkusistę Rogera Taylora na potrzeby filmu Nieśmiertelny, a więc...

0: Auto promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o! W Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
13: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
17: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Czas gwiazd.
1: Wiele emocji wzbudzały też imprezy, na które zapraszał Freddie Mercury. Na wielu takich balangach gości przyjmowali nadzy kelnerzy, w basenie odbywały się zapasy modelek, zapraszano też drag queen, a także wielu znanych artystów, jak Davida Bowiego, Roda Stewarta, czy też panów z zespołu The Rolling Stones, Keitha Richardsa i Micka Jaggera.

Jednak ówczesną opinię publiczną najbardziej wzburzyła informacja, że Freddie Mercury pozwolił sobie zabrać księżnę Dianę do gejowskiego klubu. Media wrzały, a księżna już wtedy szła z duchem czasu i wspominała, że właśnie tam bawiła się najlepiej.

w Radiu Złote Przeboje. Teraz czas na prawdziwy stadionowy przebój, który stworzył Brian May zainspirowany koncertami. Tak jest, postanowił, że zespół Queen potrzebuje prawdziwego stadionowego kawałka, który bardzo łatwo wpada do ucha, no i też ma bardzo charakterystyczny rym. No to słuchamy. Queen, We Will Rock You.

0: przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
2: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
2: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
1: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
2: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
1: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
2: Zapraszam.
3: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
1: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Estelmaszczyk melduje się za sterami Radia Złote Przeboje. Dzisiaj mnóstwo anegdot związanych z Freddie Mercurym, a nie wiem, czy też wiecie, że to był naprawdę zacny imprezowicz. Ale o tym za parę chwil. Teraz posłuchajcie Radio Gaga, Queen w Radiu Złote Przeboje.

Czas gwiazd. Jeśli chodzi o Freddiego Mercurego, można powiedzieć, że swoją wczesną młodość spędził na walizkach. Jego rodzina dosyć szybko uciekła do Indii, a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie muzyk postanowił ostatecznie porzucić swoje prawdziwe imię i nazwisko, czyli Farhad Bulsara. Swoją drogą też wokalista Queen, który jak zawsze wydaje nam się wielką gwiazdą rocka, też akurat przypominał często stereotypowego, zamkniętego introwertyka. I want to break free. Przykład? Bał się dziennikarzy. Uważał, że mogą dokopać się i odkryć się skrywane niepowodzenia, lęki czy też frustracje. Z drugiej strony natomiast, kiedy spotykał się z przyjaciółmi, zapraszał ich do swojej rezydencji i organizował szalone zabawy. Do historii przeszły jego 39. urodziny, które odbyły się w monachijskim klubie. Freddy zainwestował w najdroższe jedzenie, napoje oraz używki. Na to wszystko poszło około 500 tysięcy funtów. Dużo? Nie dla lidera Queen, który podczas całego życia wydał skromne 5 miliardów funtów na imprezki. No a w Radiu Złote Przeboje już teraz. We are the champions. Dajcie głośniej.

W 1979 roku zespół Queen wydaje na singlu piosenkę Don't Stop Me Now. To drugi singiel promujący siódmą płytę tej brytyjskiej kapeli pod tytułem Jazz. Ten numer usłyszymy chociażby w komediowym horrorze Wysyp żywych trupów. No i jest to też kawałek, który na szczęście nieskutecznie chcą nam obrzydzić twórcy reklam. Swego czasu mogliśmy go znaleźć w spotach pewnej sieci telefonicznej oraz też pewnego portalu aukcyjnego.

A jeśli chcecie posłuchać się tego przeboju w wersji z dodatkowymi partiami gitar, no to znajdziecie ją na zremasterowanej wersji krążka Jazz, wypuszczonej w 2011 roku. Warto też wspomnieć o Don't Stop Me Now, wyraźnie cięższej aranżacji, którą zresztą usłyszycie na ścieżce dźwiękowej do obsypanego Oscarami filmu Bohemian Rhapsody. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy właśnie Don't Stop Me Now.

Freddie Mercury dla wielu był prawdziwą gwiazdą, showmanem, facetem, który robił z publicznością co tylko chciał, czego dowodem chociażby był kultowy koncert Queen na Wembley.

Freddy kochał imprezować, organizować się też domówki za absurdalne wręcz kwoty. Mimo to Freddy Mercury był też bardzo nieśmiałym facetem, który unikał także wywiadów. Można też powiedzieć, że wokalista Queen najbezpieczniej czuł się w towarzystwie swoich

Był taki czas, że w jednej ze swoich posiadłości opiekował się w tym samym czasie 10 futrzakami naraz. Był w nie tak zapatrzony, że to właśnie swoim pupilom zadedykował swój pierwszy solowy album Mr. Bad Guy.

Brzmieniowo najbliżej mu płycie Hot Space grupy Queen, gdzie był nasycony typową dla lat 80. elektroniką, jednak tutaj zdecydowanie przemawia bardziej dyskotekowy, popowy klimat niż gitarowy. W Radiu Złote Przeboje czas na kawałek I Was to Burn Love You, piosenkę, która ma wersję bardziej klubową z solowego krążka Mr. Bad Guy oraz bardziej rockową i stadionową, wydaną nieco później na pośmiertnej płycie Freddiego Mercury'ego, a w zasadzie to zespołu Queen. My słuchamy tej pierwszej.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Show is hot out here. No.

0: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Godzina 20 minęła, sobotni wieczór, no i myślę, że to jest dobry moment, żeby dać nieco głośniej, bo przypominam, dzisiaj wieczór z Freddie Mercurym. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie. Queen, I want to break free już teraz.

1989 roku zespół Queen wydaje swój 13 krążek zatytułowany The Miracle. I to na nim znajdziemy przede wszystkim I Want It All. Album powstawał w ciężkim dla muzyków czasie. Po pierwsze, gitarzysta Brian May nie mógł dojść do siebie po rozwodzie, jednocześnie zmagał się z depresją. Po drugie, wokalista Freddie Mercury dwa lata przed premierą tego krążka dowiedział się, że ma AIDS. W tym czasie o jego chorobie wiedzieli tylko jego bliscy, w tym członkowie zespołu Queen. Ciekawe, pierwotnie ta płyta miała nosić tytuł The Invisible Man, od tytułu jednego z promujących ją singli, ale muzycy zmienili tytuł na zaledwie 3 tygodnie przed premierą. I tutaj też kolejna ciekawostka, The Miracle to także ostatni album Queen z wizerunkami członków zespołu na okładce. A my słuchamy I Want It All w Radiu Złote Przeboje.

Czwarta płyta Queeny, czyli A Night at the Opera, ukazuje się w 1975 roku. To właśnie z niej pochodzi legendarna kompozycja Bohemian Rhapsody.

Sesja nagraniowa czwartej płyty Queen, czyli A Night at the Opera, kosztowała 40 tysięcy funtów, czyli przeliczając na dzisiejsze 350 tysięcy funtów. I w momencie premiery był to najdroższy album w historii muzyki rozrywkowej. A na co poszła ta kasa? Ano chociażby na nagrania w 6 różnych studiach, przy czym część nagrań odbywała się jednocześnie w 3 różnych miejscach.

Ba, nagrywanie samego Bohemian Rhapsody trwało aż 3 tygodnie i odbywało się aż w 5 różnych studiach. Muzycy Queen śpiewali swoje partie wokalne przez kilka dni, po 12 godzin dziennie. Łączy w sobie elementy śpiewu a cappella, balady operowej czy też hard rocka. Za napisanie Bohemian Rhapsody od początku do końca odpowiadał naturalnie Freddie Mercury. Natomiast w Radiu Złote Przeboje już teraz mam dla Was kawałek też niezwykle ważny. The Show Must Go On.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

24 listopada 1991 roku umiera Freddie Mercury. Wokalista Queen odchodzi wieczorem w swoim domu w Londynie. Freddie umiera na grzybice zapalenia płuc. Jest ono związane z osłabieniem odporności wywołanym AIDS. Mercury zmagał się z chorobą od początku lat 80. i przez cały ten czas trzymał ten fakt w tajemnicy. Chociaż tabloidy aż huczały od plotek na temat jego stanu zdrowia. Oficjalne oświadczenie na temat AIDS wokalista Queen wydał zaledwie na tydzień przed śmiercią. Pogrzeb artysty był kameralny i krótki. Uroczystość trwała zaledwie 25 minut i odbyła się zgodnie z zasadami zaratusztrianizmu, którego Freddie był wyznawcą. W pogrzebie wzięło udział tylko 35 osób, w tym przyjaciele artysty, członkowie Queen oraz Elton John. A w Radiu Złote Przeboje już teraz Queen, Bohemian Rhapsody. Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i słyszymy się jutro po 17.00.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama. Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
3: Co jest grane w Trójmieście?
4: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
5: Dzień
4: witam
5: dobry.
4: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
5: Tak, tak.
4: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
5: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi i faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
4: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy no często rozproszeni, nieuważni.
5: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i my tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim, więc wspomniała pani też o spacerach, też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy, będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
4: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
5: tak, panele
4: warsztaty.
5: Otwarte, warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
4: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
5: nie tylko.
4: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
5: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego, chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska-Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
2: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
3: Co jest grane w Trójmieście?
2: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
5: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
2: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
5: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
2: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
5: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, wizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
2: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
5: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń Ratusza Staromiejskiego właśnie innymi oczami. Być może istot nieludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa. Osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych 4 pół roku.
4: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
5: Ja zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
3: Tydzień w Trójmieście.
6: Ponad 100 instytucji, uczelni i firm skierowało apel do premiera Donalda Tuska o ulokowanie polskiego oddziału Europejskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku. Sygnatariusze wskazują, że za stolicą Pomorza przemawia m.in. obecność siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej oraz unikalne kompetencje w zakresie monitoringu Bałtyku. Do Górek Zachodnich w Gdańsku dotarła już maszyna, która wydrąży podziemny tunel do obsługi pływającego terminala gazowego. Tunel ma mieć 1100 metrów długości. Jego drążenie potrwa 3 miesiące.
7: My w tym mikrotunelu ułożymy gazociąg podmorski, który połączy nam część morską, czyli nabrzeże, gdzie będzie cumował statek FSR-u z naszym lądowym systemem przesyłowym.
6: Opowiadał kierownik projektu Maciej Wawrzkowicz. Tunel będzie biegł pod plażą. To pierwsza taka instytucja w Polsce. W Gdańsku przy ulicy Szerokiej 37 uruchomiono Biuro Obsługi Artystów, które ma wspierać profesjonalnych artystów działających w mieście. Program oferuje m.in. konsultacje, pomoc prawną, mentoring oraz dostęp do wspólnych zasobów. Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie zaopiniowała wniosek o rozszerzenie granic administracyjnych miasta Tczewa. Zakładał on włączenie do miasta terenów z obszaru gminy Tczew. Wpływ na decyzję wojewody miał zdecydowany sprzeciw mieszkańców gminy oraz ryzyko istotnych strat finansowych tej gminy. Szkło nierówne, dlatego Gdańsk organizuje kampanie edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji szkła, mówi Agnieszka Skolimowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.
8: Jeszcze nam mieszkańcom zdarzają się błędy i ponad 60% uważa, że szklankę należy wrzucić do pojemnika na odpady szklane, a szklanka, talerze, kryształy powinny się znaleźć w pojemnikach na odpady resztkowe.
6: Podobnie jak lustra albo szyby. Do pojemników na szkło należy wyrzucać wyłącznie butelki i słoiki. A co z tekstyliami? Odzież i tekstylia, których pozbywamy się z domu, czeka albo drugie życie, albo powolny koniec. Wszystko zależy od tego, co, w jakim stanie i gdzie wyrzucamy. Ubrań, które nadają się do użytku, wyrzucamy bardzo dużo, mówi Joanna Czarnecka z Referatu Gospodarki Odpadami w Gdyni.
9: W zeszłym roku przeprowadziliśmy pilotażowy program. Przez 4 miesiące zebraliśmy 70 ton odzieży i tekstyliów nadających się do drugiego obiegu i ponad 90% z tego zostało przekazanych tak naprawdę do tego drugiego obiegu.
6: Dlatego w tym roku Gdynia postawiła na nie ponad 300 kontenerów. A skoro o odpadach mowa, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstanie na terenie Ekodoliny. Spółka Ekodolina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy nowego punktu. PSZOK ma być gotowy do końca przyszłego roku. Prom kursujący pomiędzy Świbnem a Mikoszewem znów pływa. Tegoroczny sezon rozpoczął się 1 maja i potrwa do końca września. Prom kursuje od 7 do 21 co 30 minut. Kurs trwa około 5 minut i skraca podróż do Krynicy Morskiej o 23 km. Jednostka może zabrać na pokład 21 aut i 100 pasażerów. Rozpoczęła się 12. edycja kampanii Rowerowy Maj, największego w Polsce projektu promującego aktywne podróże do szkół i przedszkoli, mówi Remigiusz Kietliński, oficer rowerowy Gdańska.
10: Rowerowy Maj to jest miejsce, gdzie wychowujemy nasze społeczeństwo tych najmłodszych lat. Przyzwyczajamy do tego, że rower może być wygodnym, szybkim i skutecznym środkiem transportu w mieście.
6: Inicjatywa, która zrodziła się w Gdańsku, dziś obejmuje już 38 gmin z całej Polski. W samym Gdańsku udział w tegorocznej edycji weźmie 238 placówek. Głowica Mola w Orłowie na razie pozostanie niedostępna dla spacerowiczów. Decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Okazało się, że konstrukcja nośna tego fragmentu jest skorodowana i potrzebny jest remont. Do tego czasu Głowica Mola będzie zamknięta. Do gdańskiego ogrodu zoologicznego przyjechały mangusteczki karłowate. To dla gdańskiego zoo nowy gatunek. Zwierzęta przyjechały z Holandii. Naturalnie występują w Afryce subsaharyjskiej. Są zwierzętami stadnymi. Są czujne, ruchliwe i bardzo ciekawskie.
4: Iwona Wyciślok i przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
0: Audycja poradnicza.
4: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi pani gościć.
11: Dobry.
4: Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
11: Do tej pory mamy w KORD-zie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy, a więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, a więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
4: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
11: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No, bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no, żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych, jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no, KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No, neonatolog jest, powiedzmy, taką odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka, no to już stawia wszystko na głowie. też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś, podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję już

0: długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie dziesięcioro, tak? Bo wtedy no, byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z dziesiątką dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
1: daje się
0: pomysł,
1: to pogodzić.
0: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
1: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
2: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną. Zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
1: I wyłania się już jakiś taki obraz?
2: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
1: Aha, no proszę bardzo.
2: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak w jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
1: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
0: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły, psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
1: A macie państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
0: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje oczywiście.
1: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdo logopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
3: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retiną.

0: retinopatią wcześniaczą, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu, że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną i to już jest od zawsze wpisane wcześniactwo, taka opieka okulistyczna, natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców i od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no rosną oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, w nadolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
1: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
0: Tak.
1: I one są objęte tym programem.
2: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
3: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
1: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej pani Weronika Sieniawska.
4: Audycja poradnicza.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
1: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich plasów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
5: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Jak masz na imię?
6: Kasia.
1: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
6: Pepsi.
1: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
6: Będziemy ćwiczyć.
1: Co będziecie ćwiczyć?
6: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
1: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
6: Raczej tak jedna komenda. U Pepsi trwa jakiś miesiąc.
1: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
6: Tak.
1: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Emilia Pek-Kwaśniewska.
1: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
7: Tak, synek przyjeżdża swoją suką z rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie no, 2 lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
1: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
7: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby coś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
1: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
7: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe posłuszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
1: A fajnie czas spędzacie.
7: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
1: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te zajęcia.
7: Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
1: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów.
7: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie no, do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami. Także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
1: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
7: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał tego frajdę.
1: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
7: Dziękuję.
1: Pełnych pozytywnych emocji.
8: Chodzimy!
1: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
9: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w senior. Wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
1: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic zrobić. Wystarczy, że jest, położy się.
9: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać, widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
1: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
9: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak? To są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do go-terapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć do go-terapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętnie chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
5: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
1: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
9: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy, co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska, czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei. Różnych rozmiarów.
0: I można
9: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
8: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z białasami, koleżanka słyszałam z goldenami.
9: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidance. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
8: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
9: Jesteśmy w Caritasie na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
8: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
9: Do zobaczenia.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Tydzień w Trójmieście.
4: Audycja rozrywkowa.
8: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
10: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
11: Dzień dobry.
10: Trochę tremy jest przed tym quizem?
11: Jest. Ojej, niestety.
10: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
11: No tak.
10: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
11: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
10: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
11: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
10: Czyli do pracy na rowerze też?
11: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
10: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
11: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze, strzelę, ponad 800.
10: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to mają w Gdańsku, tak, tak. To wszystko jest. No, znakomicie, dobrze się zaczęło, panie Marcinie, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie w takim razie, który z symboli występuje podwójnie, zarówno na fladze, jak i na herbie Gdańska? To wystarczy się przyjrzeć, czy to czerwona tarcza, czy złota korona, czy może srebrny krzyż?
11: No, chyba krzyż.
10: Nie chyba, tak a na pewno, tak.
11: Tak myślę.
10: Srebrny krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżące na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
11: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
10: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
11: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
10: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
11: Panie Marcinie.
10: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
11: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit na bank.
10: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak, urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku, wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś, no właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań. No proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź.
11: Tak,
10: więc
11: jedna skucha.
10: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję. Oczywiście gadżety radia należą do pana.
11: Bardzo dziękuję.
10: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
11: No tak, tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
10: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
11: To pewnie wiedziała więcej.
10: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
11: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
10: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu często.
4: Audycja rozrywkowa.
8: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam, jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
12: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
12: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ulta Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też 3 ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt ultrakrwi.
8: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
12: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tych właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje, ma to tak naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
8: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy. Bo taka opcja też jest, prawda?
12: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej niedawno zakończonej części sportowej my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi maherzy części sportowej.
8: A co to są za ludzie? W sensie, że nie.
12: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu.
8: Silna grupa wsparcia.
12: My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że, jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
8: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddaję krew i mogę biec.
12: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
8: Jak to jest właśnie pomyślane?
12: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszeczkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórkach krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, tak samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć 2 jednostki krwi. I ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która ma która miała w trakcie ultrakwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry. To jest chyba nasz oficjalny młodszy członek ultrakwi. Dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii, ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi. Są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę. Nic więcej. Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakwią można być na różne sposoby.
8: W perspektywie letnia, prawda?
12: Letnia, w międzyczasie się każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
8: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
12: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
8: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
12: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
8: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
12: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada, jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć w takiej własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu. Świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają rozgrzewce.
8: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie Ultrakrew.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM. Tydzień w Trójmieście.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sir.